Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

cud, że patrzę jak uśpiona ponad słowa, które podałeś mi.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 13-latek śmiertelnie pobity na Mazurach. Jest śledztwo. Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy jest niewinny. Sprawdzimy też, ile Polacy najczęściej wkładają do weselnej koperty. Miriam Lipińska. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 13-latka nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany na Mazurach. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 13-latek został uderzony w głowę w czasie awantury. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, mówi Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
2: Od 30 do 43 lat. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
1: W sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
3: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
1: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, jakie dostawała ostatnio policja. Z tego powodu weszła do domu szefa Telewizji Republika, Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konta internetowe i wykorzystał je do przestępstw. A przypomnijmy, w ciągu kilku dni zgłoszono policji 12 fałszywych alarmów. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
4: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
1: W pracach nad szczepionką brali udział także polscy naukowcy. Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciw temu jest już dostępna. W środę do Polski ma przylecieć nowy premier Węgier. To będzie pierwsza zagraniczna wizyta Petera Modziora. Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk, spotka się z prezydentem i premierem. To ważna wizyta, mówią polscy politycy z różnych opcji. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, a także Janusz Cieszyński z PiSu i Andrzej Szejna z Lewicy.
3: Dla nas jest bardzo ważne, że wreszcie nie będziemy mieli hamulcowego, jeśli chodzi o kwestie na przykład sankcji w stosunku do Rosji. Dla nas jest najważniejsze, żeby kwestia polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej była spójna. I w tym znaczeniu Madziar może być partnerem Polski.
5: Ja liczę na to, że Peter Madziar powie, jak zamierza zerwać stosunki z ruskimi. Chciałbym zadać to pytanie panu Madziarowi.
6: Węgry są uzależnione przez właśnie Viktora Orbana od surowców z Rosji. Tego nie da się z dnia na dzień zmienić. To jest po pierwsze. Natomiast nastąpiła zmiana filozofii na proeuropejską.
1: Madziar po wizycie w Polsce uda się do Austrii. I na koniec o tym, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej wydają na prezent niż na własne przygotowania, na przykład na fryzjera czy strój. Co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przed nami kilka deszczowych dni. Dziś może padać w całym kraju, a na termometrach od 12 do 20 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
9: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 588-584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502-934-304 726-768-584.
10: Po reklamie.
11: Dzień dobry wszystkim w ten poniedziałkowy, no niestety poniedziałkowy poranek. Weekend zleciał szybciej niż ustawa przewiduje, ale jestem tutaj po to, aby was pobudzić i sprawić, żeby ten poranek minął bezboleśnie. Patryk Jaremierski, jest po szóstej, zaczynamy.
9: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No i proszę bardzo, Polacy ocenili influencerów, którzy optymalizują podatki i jednocześnie robią głośne akcje charytatywne. Ponad połowa badanych uważa, że to po prostu jest hipokryzja. I cała dyskusja wróciła przez Friza, który wcześniej opowiadał o fundacji rodzinnej i o podatkach. No i internet wtedy eksplodował. No bo jedni mówią, legalne, każdy kombinuje jak może. A drudzy zaś, to może jeszcze zbiórka pod hasłem pomóż państwu, bo ja właśnie zoptymalizowałem. No ciekawie wygląda też to, że prawie co trzeci badany kompletnie nie wie, po której stronie stanąć. Czyli klasycznie. Ja tylko przyszedłem poczytać komentarze.
1: Reklama. Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzej 89. Telefon 664 121 828.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku. Plantacja Chojnek Wiktorowo.
3: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
2: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy Twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
2: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, chodzimy do gry?
2: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
0: Po reklamie.

0: We Wrocławku może powstać aplikacja do sprawdzania autobusów MPK. Jedna z radnych zaproponowała narzędzie, które miałoby szybko pokazywać linie, przystanki i najlepszą trasę przejazdu po mieście. I powiedzmy sobie szczerze, dziś człowiek szybciej znajdzie sushi niż autobus numer 12. Zwłaszcza jak jesteś spoza Wrocławka. Tu klikniesz źle i nagle zamiast na bulwary jedziesz na drugi koniec miasta. Pomysł jest taki, żeby wszystko działało normalnie w telefonie bez przekopywania stron internetowych. Czyli standard, który w wielu miastach już dawno istnieje. A wy co o tym sądzicie?
1: Reklama.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Tylko w salonach optycznych Drabczak 30% rabatu na markowe oprawy okularowe. Drabczak. Szczegółowe pomiary i badania wzroku. Najwyższej jakości soczewki okularowe i markowe oprawki. Drabczak to zaufanie, bo to ponad 70 lat doświadczenia w dziedzinie optyki i optometrii. Promocja w salonach optycznych przy ulicy Kaliskiej 7, Kaliskiej 94 oraz Rzemieślniczej 1. Serdecznie Państwa zapraszamy.
4: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polka wśród rannych po ataku na przechodniów w Modenie. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, jakie dostawała ostatnio policja, rusza remont trasy do Morskiego Oka. Miriam Lipińska. Wśród 8 rannych we włoskiej Modenie, gdzie samochód wjechał w grupę przechodniów, jest Polka mieszkająca we Włoszech od 30 lat, a także jeszcze jeden obcokrajowiec. Pozostali to Włosi, podały lokalne władze. Do wypadku doszło w sobotę. Sprawcę złapała grupa mężczyzn, którzy byli świadkami zajścia. Jeden z nich został przez kierowcę raniony nożem. To właśnie on jako pierwszy zatrzymał napastnika.
2: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem dwa razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
1: Sprawcą ataku na przechodniów w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Zatrzymany okazał się pokrzywdzonym. Jest zwrot w sprawie fałszywych alarmów dotyczących pracowników jednej z prawicowych telewizji. W ostatnich dniach policja dostawała zgłoszenia sugerujące, że istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. W sprawie zatrzymano 53-latka, ale to był fałszywy trop, bo jak się okazało, jego dane zostały wykorzystane i to w sposób nieuprawniony.
3: Do wywoływania tych alarmów były wykorzystywane różne narzędzia. Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
1: Mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Trwają intensywne działania służb, w tym tych od cyberprzestępczości, bo wszystko wskazuje na to, że organizowanie i rozsyłanie fałszywych alarmów było działaniem na szeroką skalę. Służby podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy, a o jej powadze świadczy fakt zaangażowania w Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji. Dziś poznamy ceny maksymalne paliw na jutro, a na razie za tankowanie płacimy tyle samo, co w weekend, czyli benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł. 37 groszy, benzyna 98 6 zł. 93 grosze, a olej napędowy 6 zł. 82 grosze za litr. W kilku miejscach Warszawy zawyją dziś syreny, ale to tylko test. Chodzi o sprawdzenie, czy działają poprawnie. Syreny zawyją na Wawrze, Saskiej Kępie, Białołęce, na Bielanach i na Bemowie. Jedna z najpopularniejszych tras w Tatrach od dziś jest częściowo zamknięta. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Na trasie nie będą kursowały busy ani konne zaprzęgi. Zamknięta zostanie też droga na odcinku Łysa Polana wodok Grzmoty Mickiewicza, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe, ale dłuższą drogą. Albo przez Rusinową Polanę, z Wierchu Porońca, przez Zasadnią, ewentualnie przez Halę Gąsienicową, no ale to już można powiedzieć, że to są bardzo długie wycieczki.
1: Prace i związane z nimi utrudnienia mają potrwać aż do wakacji.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na termometrach dziś od 12 stopni na Pomorzu, przez 15 na Dolnym Śląsku, 16 na Podkarpaciu, do 20 na Mazowszu. Do tego przeważnie pochmurno, z przelotnym deszczem.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Robert Lewandowski po raz ostatni zagrał przed własną publicznością w koszulce FC Barcelony. Kapitan naszej kadry w sobotę ogłosił, że nie przedłuży wygasającego za miesiąc kontraktu. Kibice zdążyli przygotować mu specjalną oprawę. Hansi Flick wystawił go w pierwszym składzie i powierzył opaskę kapitana. A po meczu wzruszony Lewandowski podziękował kibicom za 4 sezony w barwach Dumy Katalonii. Barca wygrała z Betisem 3-1, a Mistrzostwo Hiszpanii zapewniła sobie już tydzień temu. Polscy piłkarze ręczni zagrają na Mistrzostwach Świata w decydującym awansie dwóch meczów biało-czerwoni pokonali pokonali Austrię. Najpierw jedną bramką wygrali na wyjeździe, a wczoraj po niezwykle emocjonującym meczu zremisowali w Olsztynie 30-30. Bramkę na wagę awansu kilka sekund przed końcową syreną rzucił Michał Daszek.
9: Tak, decyzja miała być do prawego skrzydła, bo zauważyliśmy chwilę wcześniej, że Austriacy chcą po prostu rzutu z prawej strony boiska. Także wyszło perfekcyjnie. Cóż, fantastyczny mecz, fantastycznie, że udało nam się awansować na Mistrzostwa Świata.
8: Polacy na Mistrzostwa Świata pojadą po raz 19. Turniej zostanie rozegrany w styczniu w Niemczech. Aluron Warta Zawiercie po raz drugi z rzędu przegrała finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polski zespół w decydującym meczu finałowego turnieju w Turynie przegrał podobnie jak rok temu z Perugią. Tym razem jednak nie ugrał nawet seta, mówi środkowy Mateusz Bieniek.
10: Pokazali, że przecież byli dużo lepszą drużyną. Aczkolwiek jestem mega dumny z chłopaków. Skończyliśmy sezon, znowu byśmy w finale Ligi Mistrzów. To jest wielka sprawa. Ja wiem, że w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do złotych medali, jak jest już srebro czy brąz, to już jest troszkę narzekanie. Ale z drugiej strony też doceniajmy te medale, że cały czas jesteśmy. To jest wielka sprawa.
8: Bez medalu tę edycję Ligi Mistrzów zakończył PGE Projekt Warszawa. W meczu o brąz polski zespół przegrał z Iratem Ankara 2-3. Janik Sinner, zwycięzcą turnieju tenisowego w Rzymie, ulubieniec włoskiej publiczności, w finale tysięcznika pokonał Norwega Kaspera Ruda 6-4-6-4 i został pierwszym Włochem od 50 lat, który wygrał ten turniej. Rywalizację kobiet wygrała Elina Świtolina, Ukrainka, która w półfinale wyeliminowała Igę Świątek, w finale po trzysetowym pojedynku pokonała Amerykankę Coco Gauff. A dziś w Paryżu ruszają eliminacje do wielkoszemowego French Open.
7: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą, ciężkie plecaki, telefony. Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
11: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka. Jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
2: Po reklamie.
3: Mamy kilka minut po godzinie 7:00. Za oknem szaro, ponuro, później nawet zapowiadane są opady deszczu. Także, no, maj nie rozpieszcza. To taka bardziej chyba jesień niż wiosna. Ale, no cóż, nasza muzyka na antenie poprawia humor w każdym momencie.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: tak właśnie czytam, że Europa zaczyna mieć problemy z turystami i nie chodzi już o brak miejsca na plaży. W Dubrowniku na jednego mieszkańca przypada dziś prawie 30 odwiedzających. Wyobraźcie sobie, poranną kawę i obok ciebie codziennie 3 autokary ludzi z walizkami i selfie stickami. Dubrownik, Wenecja, Rodos. Piękne miejsca, ale mieszkańcy mają już momentami dosyć. W Wenecji wprowadzili nawet opłaty za wejście do miasta. I coraz więcej osób zaczyna szukać mniej oczywistych kierunków, żeby po prostu odpocząć, a nie stać w tłumie jak w galerii handlowej przed świętami.
1: Reklama. Gigantyczny wzrost rozpoznawalności Twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl.
2: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czeka

0: 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy, dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu serdecznie zapraszają na jubileuszową 15. edycję Święta Żuru Kujawskiego. Widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski, będą animacje i zabawy dla dzieci, wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids, Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego Święta Żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może Was zabraknąć.
2: Po reklamie.
3: Po polsku.

0: Reklama.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości. Elbud Wysz, firma z ponad 25-letnim stażem na włocławskim rynku, zaprasza na wielką wiosenną wyprzedaż do 50%. W ofercie akcesoria łazienkowe, umywalki, sedesy podwieszane, baterie kuchenne i łazienkowe, klamki drzwiowe i wiele innych. Zapraszamy do negocjacji cen produktów nieobjętych promocją. Elbud Wysz, Włocławek, Pogodna 9/7. Telefon 54 236 92 32. Zapraszamy poniedziałek, piątek, 8:17, sobota 8:13.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: We Włocławku odbyły się targi pracy. Sportowcy i trenerzy z całego regionu zostali docenieni za swoje osiągnięcia. Oraz kolejna edycja Dni Otwartej Sali Porodowej. Patryk Jaremiarski, Puls Włocławka, zapraszam. W jednym miejscu spotkali się ci, którzy szukają zawodowej szansy i ci, którzy mogą ją zaoferować. We Włocławku odbyły się targi pracy, które przyciągnęły osoby gotowe na zmiany i nowe wyzwania. Mówi Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
4: W jednym miejscu, w jednym czasie mają szansę spotkać się dwie strony rynku pracy, czyli ludzie, którzy szukają pracy z tymi, którzy tych pracowników poszukują. Jest to takie magiczne miejsce według mnie, dlatego że oprócz tego, że to jest piękna sala cechu rzemiosł różnych, to też szansa na to, żeby ci, którzy mają jakieś cele zawodowe, mogli się spotkać z tymi, którzy te cele zawodowe pomogą realizować. I podczas tych targów pracy obecnych jest kilkadziesiąt firm. Największych pracodawców z terenu naszego działania, czyli z Włocławka i z powiatu włocławskiego. Mogę śmiało powiedzieć, że tu jest kilkaset miejsc pracy potencjalnych do ofert, z którymi tutaj przyjechali nasi wystawcy. I są to firmy z różnych branż.
3: Każdy mógł się zatrzymać przy stoiskach, porozmawiać z przedstawicielami firm i sprawdzić, czy dana branża to rzeczywiście ich miejsce. Targi pracy we Włocławku pokazały, że zawodowa przyszłość często zaczyna się od jednego spotkania i krótkie rozmowy. Sportowcy i trenerzy z całego regionu zostali docenieni za swoje osiągnięcia w 2025 roku, odbierając stypendia i nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. To wyjątkowy moment, w którym codzienny trud zamienia się w zasłużone uznanie, mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Mamy takie wyjątkowe wydarzenie, bo oprócz stypendiów jeszcze muszę wspomnieć, że wręczamy również nagrody. Zwykle robiliśmy to w dwóch galach, ale zaprosiliśmy tych najlepszych z najlepszych właśnie na wspólną galę i wręczamy i stypendia, i nagrody dla najlepszych zawodników za osiągnięcia za 2025 rok. Samorząd województwa skupia się na tym, żeby sportowcy mieli dobre warunki do ćwiczeń, do osiągania sukcesów. To dbamy o całą infrastrukturę sportową, dbamy o to, żeby nasi sportowcy z Pomorza i Kujaw mieli godne warunki do ćwiczeń.
3: Nagrodzenie nie ukrywają, że miniony rok był dla nich czasem intensywnej pracy.
6: Miniony rok, sezon przygotowawczy minął bardzo ciężko. Bardzo ciężko pracowaliśmy, żeby w tym sezonie pokazać, na co nas stać.
7: A jak ten zeszły rok, bo dzisiaj są uhonorowane osiągnięcia zeszłego roku, więc jakie te osiągnięcia u Ciebie były?
6: Mistrzostwo Polski U20, tutaj nawet w Włocławku były, no i 8. miejsce na Mistrzostwach Europy U20.
3: Dla jednych to kolejny krok w sportowej karierze, dla innych motywacja, by sięgnąć jeszcze wyżej. Jedno jest pewne, wyróżnienia są nie tylko nagrodą za przeszłość, ale też inwestycją w przyszłość kujawsko-pomorskiego sportu. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku zaprasza przyszłych rodziców na kolejną edycję Dnia Otwartego Sali Porodowej. Spotkanie odbędzie się dzisiaj o godzinie 13:00. Uczestnicy będą mogli zobaczyć salę porodową, porozmawiać z położnymi oraz dowiedzieć się, jak wygląda przebieg porodu oraz pierwsze chwile z noworodkiem. Organizatorzy przygotowali także praktyczne wskazówki dla przyszłych rodziców oraz czas na pytania.
0: To jest Puls Włocławka.

0: Kierowcy, szybki rzut oka na wrocławskie ulice i niestety, trochę tłoczno w naszym mieście jest. Korkuje się między innymi Aleja Chopina, Królewiecka, Łęcka, Kilińskiego czy Wieniecka. O naszym moście już totalnie nie wspominając. Większość utrudnień jest spowodowana oczywiście remontami na drogach, także noga z gazu i podkręcamy głośniki.
1: Reklama.
2: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78.
3: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 6 województw z burzowymi alertami. Ważne rozmowy w sprawie obecności w Polsce amerykańskich żołnierzy i wielkie pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną. Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi głównie na wschodzie kraju. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, a także części Podlasia, Lubelszczyzny, województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części Podkarpacia. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. To nie jest dobry pomysł, mówi o rządowym pomyśle dotyczącym Rzecznika Praw Uczniowskich w każdej szkole Związek Nauczycielstwa Polskiego. Rzecznicy mieliby zacząć działać od 1 września. Te funkcje z automatu miałby pełnić nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To dużo dodatkowej pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwik.
2: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediacje, prowadzić działalność informacyjną.
1: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w środę spotka się z najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, generałem Danem Kainem. Spotkanie odbędzie się w czasie dyskusji dotyczących obecności wojsk USA w Europie i doniesień o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce.
3: Mam nadzieję, że wyjaśni sytuację, że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona. W związku z tym teraz nie jest to zrozumiałe, dlaczego akurat te 4000 zostało zatrzymanych spośród tych, którzy mieli trafić do Polski.
1: Mówi Katarzyna Lubnauer z KO, a jutro szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła ma rozmawiać z dowódcą sił amerykańskich w Europie. Worki ze zniszczonymi dokumentami znalezione w siedzibie węgierskiego Ministerstwa Budownictwa i Transportu. Jak poinformował nowy premier Węgier Peter Madzier, odkryto także pudła z materiałami z kampanii wyborczej byłego ministra budownictwa Janosza Lazara i partii Fidesz. Zdaniem Madziara odkrycie budzi podejrzenie, że mogło dochodzić do przestępstw, między innymi do nielegalnego finansowania partii. I na koniec jeszcze sport. Robert Lewandowski po raz ostatni wystąpił wczoraj przed własną publicznością w barwach Dumy Katalonii. Była specjalna oprawa, były łzy radości i wzruszająca przemowa. Michał Waszkiewicz.
4: Kibice nie mieli dużo czasu, bo Robert Lewandowski o swoim odejściu z Barcelony poinformował w sobotę. A mimo to już kilka godzin przed meczem pod stadionem zgromadziły się tysiące fanów z dziewiątką na plecach, a trybuny były pełne plakatów żegnających napastnika. Polak najpierw wyprowadził swój zespół jako kapitan. Potem dostał owację na stojąco, gdy schodził z murawy w końcówce meczu, a po końcowym gwizdku pożegnał się z kibicami. To dla mnie poruszający moment. Od pierwszego dnia czułem się tutaj jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiłem i co zrobiliśmy razem. A zrobił sporo, bo Barca w ciągu tych 4 lat wywalczyła 3 mistrzowskie tytuły. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
5: Visca el Barça y visca Catalunya!
4: Lewandowski opuścił stadion idąc szpalerem utworzonym przez kolegów i pracowników klubu i odszedł jako klubowa legenda.
1: I to pomimo, że Lewy rozegrał w Barcelonie tylko 4 sezony.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać. Do tego na niebie sporo chmur, a na termometrach maksymalnie od 12 stopni na Pomorzu, przez 15 na Dolnym Śląsku, 16 na Podkarpaciu, do 20 na Mazowszu.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Opaska kapitana, owacja kibiców, łzy w oczach przy zejściu z boiska, na koniec wzruszająca przemowa ze środka murawy w towarzystwie żony i córek. Robert Lewandowski w pięknym stylu pożegnał się z kibicami FC Barcelony po swoim ostatnim meczu na Camp Nou. Do pełni szczęścia zabrakło tylko gola, ale Barca wygrała z Betisem 3-1, a mistrzowski tytuł zapewniła sobie już tydzień temu. W naszej ekstraklasie tytuł zapewnił sobie Lech Poznań, ale na kolejkę przed zakończeniem sezonu trzy drużyny mają szansę zająć drugie miejsce, które premiowane jest grą w eliminacjach Ligi Mistrzów. Szansy powrotu na pozycję wicelidera nie wykorzystała Jagiellonia Białystok, remisując w Katowicach z GKS-em 2-2, mówi trener Adrian Siemieniec.
8: Wiemy, jaka jest sytuacja w tabeli i już nie wystarczy samo zwycięstwo u siebie za Zagłębiem Lubin do wicemistrzostwa. Musimy też liczyć na pomoc Radomiaka w meczu z Górnikiem, więc to jest taka sytuacja, do której nie chcieliśmy doprowadzić, czyli taka, w której nie wszystko zależy od nas.
4: Tylko punkty do Górnika i Jagiellonii traci Raków Częstochowa, który wczoraj pokonał w Gliwicach Piasta 3-1. A do Ekstraklasy po rocznej przerwie wraca Śląsk Wrocław, który pokonał wczoraj w Bytomiu Polonie 3-1. Bezpośredni awans już wcześniej zapewniła sobie również Wisła Kraków. Zwycięski remis. Polski piłkarze ręcznych biało-czerwoni po wygranej jedną bramką w Gracu wczoraj zremisowali w Olsztynie z Austrią 30-30 i awansowali na Mistrzostwa Świata, mówi rozgrywający Piotr Jędraszczyk.
9: Poleciałem łzy ze szczęścia, to była niesamowita atmosfera w hali. Dzisiaj hala w Olsztynie odleciała i mamy awans na Mistrzostwa Świata. Coś niesamowitego.
4: W sumie 10 europejskich drużyn wywalczyło wczoraj awans. Niespodziewanie odpadli Węgrzy po dwóch meczu z Serbią. Duńczyk Jonas Vingegaard wygrał 9. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia z metą w stacji narciarskiej Corno alle Scale. To jego drugie etapowe zwycięstwo, ale różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio. Dziś kolarze mają wolne, a jutro jazda indywidualna na czas. Hit żużlowej Ekstraligi dla Betardo Sparty. Wrocławianie pokonali mistrzów Polski. Presy Toruń 52-38, mówi trener Piotr Protasiewicz.
10: Pamiętajmy, że nie przyjechali zawodnicy, którzy nam się tu położą na torze. Dzisiaj jestem zbudowany tymi zawodami.
4: Pierwszej porażki w sezonie doznał Motor Lublin. Uległ w Lesznie Unii 44-46. W tabeli prowadzi GKM Grudziądz.
11: Reklama.
12: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia Kowalstwo Artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
13: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro. Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
14: Po reklamie.
15: Mamy parę minut po 8:00, moi mili, chmury nie odpuszczają. No niestety, ale my również nie odpuszczamy z najlepszymi hitami na naszej antenie. Także zostańcie z Radiem Wrocławek.
14: Poranek po polsku na 101,4 FM.

źle zaparkowane auta, słaba widoczność i strach o dzieci. Mieszkańcy alarmują o niebezpiecznej sytuacji przy skrzyżowaniu Młynarskiej i Paderewskiego we Wrocławku. Straż Miejska pojawiała się dość szybko po zgłoszeniach, a na wielu samochodach szybko pojawiły się blokady. Mieszkańcy mówią wprost, że problem trwa od miesięcy i wcześniej kończyło się głównie na pouczeniach. Punktem zapalnym miała być sytuacja, gdy przez źle zaparkowane auta kierowca niemal potrącił dziecko na przejściu dla pieszych. Straż Miejska przyznaje, że problem jest dobrze znany i zapowiada wzmożone kontrole oraz wniosek o sprawdzenie oznakowania w tym miejscu. Także kierowcy, bądźcie czujni na drogach.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
3: Po reklamie.

0: Mieszkańców gminy Boniewo czekają spore utrudnienia związane z dostawą wody. Wójt gminy poinformował, że dzisiaj, czyli 18 maja w godzinach od 9 do 15 na terenie całej gminy nastąpi przerwa w dostawie wody. Powodem są prace związane z włączeniem zbiorników utrzymania wody na stacji uzdatniania wody do sieci wodociągowej. Także urząd apeluje do mieszkańców o przygotowanie się na kilkugodzinne utrudnienia.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
1: Po reklamie.

0: No to zerknijmy sobie teraz na Eurowizję. Alicja Szemplińska wróciła już do Polski po tegorocznej Eurowizji i nie ukrywa, że jest zadowolona ze swojego wyniku. Polska reprezentantka zajęła 12 miejsce w finale konkursu w Wiedniu i przełamała fatalną passę naszego kraju w głosowaniu jury. Wokalistka zdobyła aż 4 maksymalne noty, czyli słynne dwunastki, których Polska nie otrzymała od ponad 2 dekad. Po powrocie do kraju Alicja przyznała, że czuje się doceniona, zmotywowana i wdzięczna za cały eurowizyjny wyjazd. Artystka zdradziła też, że bardzo dobrze wspomina sam konkurs i już myśli o kolejnych muzycznych planach. A tymczasem przejdźmy do naszych muzycznych planów, a w tych planach same muzyczne hity na naszej antenie.
1: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Szykują się zmiany w zasadach redukcji punktów karnych. Kryptowaluty, podejście trzecie i pytanie, czy znów będzie weto. Śmiertelny atak niedźwiedzia, nie żyje mężczyzna. Miriam Lipińska. Nadchodzą zmiany w kasowaniu punktów karnych. W MSWiA trwa uzgadnianie projektu rozporządzenia, które od czerwca zaostrzy zasady działania kursów reedukacyjnych w WORD-ach. Nie będzie już można pozbyć się punktów karnych m.in. za przekroczenie prędkości, spowodowanie wypadku, jazdę na podwójnym gazie czy rozmawianie przez telefon. Chętnych na kursy reedukacyjne, zanim zmiany wejdą w życie, przybywa. Ale jak zwraca uwagę Damian Drzewiecki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Projektowane przepisy są wielką niewiadomą.
2: Regulacja ma wejść od 3 czerwca, a nikt nic nie wie. To jest najgorsze, bo ta niepewność i dla nas, i dla kierowców ukaranych punktami, właściwie nie wiadomo, czy mają redukować, czy mają nie redukować, czy się mają z tym spieszyć, czy się mają z tym nie spieszyć.
1: Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, nie zmieni się jedno. Punkty nadal będą kasowane po roku, licząc od momentu opłacenia mandatu. Przed prezydentem kolejna, trzecia już decyzja w sprawie rządowej ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki dwie poprzednie zawetował. W trzeciej wersji ustawy koalicja zaostrzyła kary za nieprawidłowości na rynku kryptoaktywów. Zgodziła się też na jedną poprawkę prezydenta, wprowadzającą obowiązek sporządzania raportu o rynku kryptoaktywów. Mimo tego małego ustępstwa, poseł Ryszard Petru z klubu Centrum spodziewa się kolejnego weta.
3: Uważam, że to, że PiS głosował przeciwko tej ustawie, sugeruje, że Nawrocki również zawetuje.
1: Brak podpisu prezydenta pod ustawą przewiduje też poseł PiSu, Janusz Cieszyński.
4: To oczywiście jest każdorazowa decyzja pana prezydenta, natomiast ja bym się tego podpisu nie spodziewał.
1: Polska zgodnie z unijnym rozporządzeniem jest zobowiązana do końca czerwca przyjąć przepisy o kryptoaktywach. Zagranica, kolejny śmiertelny atak niedźwiedzia, tym razem doszło do niego w Bułgarii, w górach Witosza, niedaleko stolicy kraju Sofii. Zwłoki mężczyzny odkryto w sobotę w pobliżu drogi łączącej dwa schroniska w północno-zachodniej części góry. Policja przekazała, że według ustaleń patologa sądowego i eksperta do spraw dzikiej przyrody, ślady na ciele wskazują, że ataku dokonała niedźwiedzica z młodym. Wracamy do kraju. NFZ ogranicza pakiety stomatologiczne. Chodzi m.in. o lakierowanie i usuwanie kamienia. Oznacza to, że od teraz za pełną higienizację jamy ustnej pacjent będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni. Jak komentuje rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski, zmierzamy do pełnej prywatyzacji stomatologii.
5: Liczba spada gabinetów, które mają świadczenia z NFZ-em. Spada dostępność dla pacjentów. A pamiętajmy, zdrowie jamy ustnej to jest mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. To jest mniejsze ryzyko nowotworów. To naprawdę takie powiedzenie, że zdrowie zaczyna się w jamie ustnej, nie jest na wyrost.
1: NFZ tłumaczy, że to jedynie doprecyzowanie już istniejących przepisów. Chodzi o zmianę wyceny świadczeń. Pacjent będzie miał dostęp do darmowej profilaktyki. Dziś kolejny dzień matur. Właśnie rusza pisemny egzamin z historii. Z kolei po południu egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. To egzaminy nieobowiązkowe.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Tak Roberta Lewandowskiego pożegnała FC Barcelona. Polak rozegrał wczoraj ostatni mecz w barwach klubu na słynnym Camp Nou. Wyprowadził drużynę jako kapitan. Murawę opuszczał przez szpaler złożony z piłkarzy i pracowników klubu. Żegnając się z fanami, był wyraźnie poruszony.
7: Para mi es un día muy emocionante.
6: Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną w tym emocjonującym i trudnym momencie. Kiedy dołączałem do Barcelony, wiedziałem, że ten klub będzie wielki. To, jak mnie przyjęliście, było niesamowite. Zawsze czułem się tu jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje imię. Dziękuję kolegom z drużyny, trenerom, wszystkim w klubie. Przeżyliśmy tu wielkie momenty przez te 4 lata. Jestem dumny z tego, co razem zrobiliśmy. Dziś żegnam się z Camp Nou, ale zawsze będę ją Barcelonę w sercu. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
7: Visca el Barça i visca Catalunya!
6: Lewandowski przez 4 lata strzelił do Barcelony 119 bramek, zdobył 3 mistrzostwa Hiszpanii, 3 superpuchary oraz Puchar Króla. Aluron Warta Zawiercie znów ze srebrem w siatkarskiej Lidze Mistrzów. W finale, tak jak przed rokiem, polski zespół przegrał z Perugią. Tym razem w starciu z Włochami nie ugrał nawet seta, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
8: Zasłużenie wygrali, trzeba im pogratulować, a dla nas to motywacja do jeszcze cięższej pracy, żeby jeszcze poprawiać swoją grę. Tak mówię, cieszymy się na pewno z tego sezonu. Były zloty, były upadki, ale to też buduje charakter i myślę, że na przyszłość to też zapulsuje.
6: Bez medalu Ligę Mistrzów zakończył Projekt Warszawa, bo w meczu o trzecie miejsce przegrał z Iratem Ankara 2-3. Jannik Sinner i Elina Svitolina wygrali prestiżowy turniej tenisowy w Rzymie. Był to ostatni sprawdzian przed French Open. Wielkoszumowy turniej rozpocznie się za tydzień, ale dziś ruszają eliminacje, w których zobaczymy trzy Polki. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie zagra z francuską Alice Ram, Katarzyna Kawa z Amerykanką Ayaną Akli, a Linda Klimowiczowa z Serbką Lolą Radivojewicz. Cleveland Cavaliers uzupełnili stawkę najlepszych czterech drużyn w koszykarskiej lidze NBA. W decydującym siódmym meczu drugiej rundy playoff pokonali Detroit Pistons 125-94. W finale konferencji wschodniej Cavaliers zagrają z New York Knicks Jeremiego Sochana. Na zachodzie zmierzą się ze sobą dwie najlepsze drużyny fazy zasadniczej. Broniąca tytułu Oklahoma City Thunder zagra z San Antonio Spurs.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na niebie nad Polską dziś sporo chmur i będą to chmury deszczowe. W całym kraju przelotnie popada. A na termometrach maksymalnie od 12 stopni na Pomorzu, przez 15 na Dolnym Śląsku, 16 na Podkarpaciu, do 20 na Mazowszu.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Po reklamie.
3: Wtorek. Ach, ten wtorek. Ani to początek tygodnia, ani koniec, ani w sumie nawet środek. Także nie wiadomo, co tego dnia w ogóle myśleć. Ale spokojnie. Nie ma co sobie zaprzątać głowy takimi myślami. My jesteśmy tutaj po to, aby wam pomóc przetrwać ten poranek. Także zostańcie z naszym radiem, Radiem Włocławek.
4: Poranek po polsku na 101,4 FM.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie

0: pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez

przez osiedle jak przez trend.

strach. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie dam.

patrzę w lustro, w którym nie obijam się.

0: Obwodnica Brześcia Kujawskiego coraz bliżej, ale mieszkańcy na pierwsze maszyny budowlane będą musieli jeszcze trochę poczekać. Inwestycja realizowana w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic ma wyprowadzić ciężki tranzyt z centrum miasta i poprawić bezpieczeństwo kierowców oraz mieszkańców. Według harmonogramu, jak patrzę, roboty budowlane mają rozpocząć się w 2030 roku, a zakończenie inwestycji planowane jest na 2032 rok. Na razie trwa procedura środowiskowa, bez której nie będzie możliwe dalsze projektowanie i przygotowanie przetargu. Nowa trasa ma połączyć się z drogą krajową nr 62 i usprawnić ruch w rejonie brzeskiej strefy gospodarczej.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Tylko w salonach optycznych Drabczak 30% rabatu na markowe oprawy okularowe. Drabczak. Szczegółowe pomiary i badania wzroku. Najwyższej jakości soczewki okularowe i markowe oprawki. Drabczak to zaufanie, bo to ponad 70 lat doświadczenia w dziedzinie optyki i optometrii. Promocja w salonach optycznych przy ulicy Kaliskiej 7, Kaliskiej 94 oraz Rzemieślniczej 1. Serdecznie Państwa zapraszamy.
4: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. Sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
5: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu serdecznie zapraszają na jubileuszową 15. edycję Święta Żuru Kujawskiego. Widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski. Będą animacje i zabawy dla dzieci. Wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids, Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego święta żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może Was zabraknąć.
1: Po reklamie.

0: No to zerknijmy sobie, co słychać w sportowym świecie. No i tak czytam, że miał być jedną z największych gwiazd austriackiej piłki, ale jego karierę zatrzymały poważne problemy zdrowotne. Zaledwie 22-letni Ziad El-Shevi ogłosił zakończenie kariery po serii dramatycznych kontuzji kolan. Były reprezentant Austrii do lat 18 aż 5 razy zerwał więzadła krzyżowe i przeszedł 8 operacji. Przez ciągłe urazy młody obrońca rozegrał jedynie 7 spotkań w pierwszej drużynie Austrii Wiedeń. Piłkarz więc przyznał, że mimo ogromnej walki i wiary w powrót, jego organizm po prostu postawił granicę, którą musiał zaakceptować.
1: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010 54 413 7010 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości. Elbud Wyż, firma z ponad 25-letnim stażem na włocławskim rynku, zaprasza na wielką wiosenną wyprzedaż do 50%. W ofercie akcesoria łazienkowe, umywalki, sedesy podwieszane, baterie kuchenne i łazienkowe, klamki drzwiowe i wiele innych. Zapraszamy do negocjacji cen produktów nieobjętych promocją. Elbud Wyż, Włocławek, Pogodna 9/7. Telefon 54 236 92 32. Zapraszamy poniedziałek, piątek, 8:17, sobota 8:13.
2: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
1: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

0: zdarzyła.
1: A jeszcze nie tak dawno grał przed wrocławską publicznością, a dziś zdobywa nagrody na międzynarodowych konkursach w Nowym Jorku i w Londynie. Łukasz Sławianowski, uczeń wrocławskiej szkoły muzycznej, został laureatem prestiżowych wyróżnień dla młodych instrumentalistów. Młody akordeonista zdobył m.in. Gold Prize w Nowym Jorku oraz Platinum Prize podczas konkursu w Londynie. Jurorzy docenili nie tylko jego umiejętności techniczne, ale także wyjątkową interpretację utworu. Wrocławianin rozwija się również jako dyrygent i aranżer, a jego muzyczna kariera coraz mocniej nabiera rozpędu. Także my serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. Gramy dalej.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
4: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78.
5: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Przed nami kolejny dzień z burzami. Są alerty. Jest śledztwo w sprawie kilkunastu fałszywych alarmów. Szczepionka przeciwko boreliozie będzie dostępna w ciągu roku. Miriam Lipińska. 6 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Zagrzmi dziś na Mazowszu, a także w części Podlasia, Warmii i Mazur, Lubelszczyzny, Podkarpacia i województwa kujawsko-pomorskiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też mocniej wiało, w porywach do 65 km na godzinę. Alerty pierwszego, najniższego stopnia obowiązują do wieczora. W każdej sytuacji, gdy mamy informację, że zagrożone jest życie ludzi, przeprowadzamy interwencje, tak wiceszef MSWiA Czesław Mroczek tłumaczy wejście policji do domu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Wszystko okazało się jednak fałszywym alarmem, jednym z kilkunastu takich w ostatnich dniach. Prawidłowość działań policji podczas interwencji w domu Tomasza Sakiewicza jest sprawdzana, zapewnia wiceminister.
2: Komenda stołeczna dokonuje oceny prawidłowości postępowania, ale w sprawie tych fałszywych zgłoszeń prowadzone jest śledztwo już. Nie dochodzenie, nie sama policja prowadzi to śledztwo. W związku z tym wszystkie elementy związane z prawidłowością również działania policjantów zostaną wyjaśnione.
1: Policja poinformowała, że zatrzymany w tej sprawie mężczyzna był niewinny i został już zwolniony. Ktoś włamał się na jego konta internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Poszukiwanie sprawców trwa. Zmieniamy temat. Szczepionka przeciwko boreliozie, groźnej chorobie wywoływanej przez kleszcze, coraz bliżej. Zakończyła się już trzecia faza badań klinicznych, w których brali udział również polscy naukowcy, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
3: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Czekamy na rejestrację, na zakup, na nazwanie tego produktu.
1: Szczepionka będzie wymagała przyjmowania częstych dawek przypominających i nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
3: Więc na pewno będzie skierowana do osób, które są stale systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
1: Oprócz boreliozy najpoważniejszą i najczęściej przenoszoną przez kleszcze chorobą jest zapalenie mózgu. Na tę chorobę szczepionka już jest. W kwietniu w internecie przybyło ofert pracy w porównaniu z marcem. Jak przekazało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wzrost liczby internetowych ogłoszeń odnotowano we wszystkich województwach, najwięcej na Podlasiu, Pomorzu Zachodnim i w kujawsko-pomorskim. Kończymy sportowo. Czas na wielki finał sezonu na kortach ziemnych, czyli wielkoszlemowy French Open. Turniej główny, w którym zobaczymy trzy Polki i dwóch Polaków, ruszy za tydzień. A dziś rozpoczynają się eliminacje, w których o awans powalczą kolejne trzy polskie tenisistki. Michał Waszkiewicz.
4: W eliminacjach do wielkoszlemowego turnieju trzeba pokonać aż trzy rywalki. Marzą o tym trzy polskie tenisistki. Najłatwiejszą drogę powinna mieć Maja Chwalińska, bo jest rozstawiona z ósemką. Dziś zagra z francuską Alice Ram. Linda Klimowiczowa zmierzy się dziś z Serbką Lolą Radiwojewicz, a Katarzyna Kawa jutro zagra z Amerykanką Ayaną Akli. W turnieju głównym pewne gry są Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena Fręch. Świątek jest już w Paryżu, Linet też. Fręch, która przegrała 6 ostatnich meczów, postanowiła najpierw zagrać w Strasburgu. Dzisiaj rywalką będzie Australijka Talia Gibson.
1: Panowie też się szykują na dwa różne sposoby. Hubert Hurkacz po Rzymie zrobił sobie przerwę, a wracający po kontuzji Kamil Majchrzak przed French Open będzie rywalizował w Hamburgu.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Pochmurno z przelotnym deszczem. Taką pogodę będziemy mieć dziś za oknami w całym kraju. A na termometrach maksymalnie od 12 stopni na Pomorzu, przez 15 na Dolnym Śląsku, 16 na Podkarpaciu, do 20 na Mazowszu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Mamy parę minut po 10:00. Poranek powoli dobiega końca, ale jeszcze chwila wspólnego towarzystwa przed nami. Kawa już dawno działa, chociaż w moim przypadku to i nawet cały dzbanek. Także dokończmy ten poranek z przytupem.

0: No i proszę, Akademikalia wracają do Włocławka i szykują się dwa dni koncertów, sportu i imprez nad Wisłą. Była pora na seniorów, no to mamy teraz odpowiedź od studentów. Będzie grill, karaoke, kino plenerowe i legendarny mecz studenci kontra wykładowcy. A jutro to już w ogóle konkretnie. Bulwary, scena i koncert do późna. No i szykujcie swoje gardła, bo przy Jeszcze będzie pięknie, pół Włocławka będzie śpiewać razem.
1: Reklama. Gigantyczny wzrost rozpoznawalności Twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Bezcenne Czytanie. Rzeka Dobra, czyli charytatywna wyprawa przez całą Wisłę oraz przerwa w dostawie wody na części ulic. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku rozpoczęło kolejną edycję ogólnopolskiej akcji Bezcenne Czytanie. W ramach wydarzenia ogłoszono konkurs Słowa, które zmieniają siła czytania, zachęcający do podzielenia się refleksją o roli książek i czytania w życiu. Organizatorzy zapraszają do udziału uczniów, nauczycieli, bibliotekarzy oraz wszystkich miłośników literatury. Termin nadsyłania prac mija 8 czerwca tego roku. Akcji towarzyszą także wystawy promujące czytelnictwo, m.in. Znalezione między kartkami oraz książki pełne niespodzianek. Łukasz Santa-Chochorowski 4 maja rozpoczął wyprawę pod nazwą Rzeka Dobra. Mężczyzna przepływa całą Wisłę. Wystartował od Zapory w Goczałkowicach, a celem jest ujście Królowej Polskich Rzek do Morza Bałtyckiego. Trasę pokonuje na desce SUP. Santa dotarł do Włocławka, mówi Łukasz Santa-Chochorowski, SUP Kultura Kraków.
4: Zawsze marzyłem, żeby spłynąć całą Wisłą. Pływam na SUPie od 8 lat. Założyliśmy SUP Kulturę Kraków i właśnie w Krakowie ta Wisła nam cały czas płynie pod domem i czekaliśmy na ten dzień, aż w końcu będziemy mogli wyjść z domu i przepłynąć ją w całości. I w związku ze spływem stwierdziliśmy, że z jednej strony fajnie, że będę realizował swoje marzenie, żeby spłynąć Wisłę, ale fajnie, jeżeli będę też mógł pomóc innym realizować swoje marzenia.
3: W trakcie wyprawy prowadzona jest zbiórka na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Na portalu się pomaga. Sama wyprawa potrwa około 2 tygodnie. Wszystko zależy od warunków atmosferycznych. Rzeka Dobra to szlachetna inicjatywa. Można ją śledzić na mediach społecznościowych Subkultura Kraków. Widoki zapierają dech w piersiach. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku informuje o planowanej przerwie w dostawie wody dzisiejszego dnia, czyli 18 maja do godziny 15. Utrudnienia są związane z modernizacją sieci wodociągowej na ulicy Wiejskiej. Brak wody dotyczy części ulic Smolnej, Żeromskiego, Kaliskiej oraz Wiejskiej. Po wznowieniu dostaw mogą wystąpić chwilowe przebarwienia wody. MPWiK zaleca, aby w tym czasie nie korzystać ze sprzętów AGD wymagających dostępu do wody.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: No i nasz wspólny poranek dobiegł końca. Dzięki, że ze mną byliście i że wspólnie przetrwaliśmy tą poranną rutynę. Nie dajcie się tej marnej pogodzie. Słyszymy się jutro standardowo od 6 rano. Patryk Jaremierski, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy Twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: W prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: No co, chodzimy do gry?
4: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
5: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. #studiuj, bo warto.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok 13-latka zmarłego na Mazurach. Idą zmiany w zasadach kasowania punktów karnych. Jest już data pogrzebu Krzysztofa Piesiewicza. Miriam Lipińska. Sekcja zwłok zdecyduje o kwalifikacji prawnej czynu, mówi prokuratura po śmierci 13-latka na Mazurach. Śledczy dodali, że na razie skłaniają się ku temu, że sprawcy zdarzenia spowodowali u chłopca ciężki uszczerbek na zdrowiu, którego skutkiem była jego śmierć. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 13-latek został uderzony w głowę w czasie awantury. Chłopiec został znaleziony w ciężkim stanie na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie dała rezultatu. W związku z jego śmiercią zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Szykuje się radykalna zmiana dla kierowców w redukowaniu liczby punktów karnych. W MSWiA trwa uzgadnianie projektu rozporządzenia, które od czerwca zaostrzy zasady działania kursów reedukacyjnych w WORD-ach. Po zmianach redukcja punktów nie będzie możliwa za przekraczanie prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu, korzystanie z telefonu, niebezpieczne manewry wyprzedzania czy nieustępowanie pierwszeństwa pieszym. To krok w dobrą stronę, ocenia Włodzimierz Bogaczyk z poznańskiej WORD-u.
2: Jeśli ktoś może redukować te punkty, to może się za kółkiem zachowywać mniej bezpiecznie. Jest taki mechanizm psychologiczny, który sprawia, że teraz coś źle zrobi, ale te punkty zbije 2 razy co pół roku.
1: Obecnie jeden kurs pozwala odjąć 6 punktów karnych. To może być ostatnia chwila na zrobienie go na starych zasadach. Dlatego zainteresowanie kursami rośnie. Kontrowersyjny pomysł organizacji gali walk osób w kryzysie bezdomności jest już pod lupą prokuratury. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła kilka tygodni temu Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, i właśnie ona dzisiaj zeznawała w sprawie jako pierwsza.
3: Bulwersujący aspekt tej sprawy to jest to, że ktoś próbuje zarobić duże pieniądze, czyli monetyzacja patotreści, w których wykorzystywane są osoby w trudnej sytuacji życiowej.
1: W gali pod nazwą Kloszard Kombat miało wziąć udział 8 osób w kryzysie bezdomności i z niepełnosprawnościami. Część z nich mogła nie być świadoma tego, na co się decyduje. Gala ostatecznie się nie odbyła, ale politycy przygotowują już regulacje dotyczące zakazu patostreamingu. Były szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrii Jermak, podejrzany o korupcję, wyszedł z aresztu za kaucją. Za kraty trafił w ubiegły czwartek, 11 kwietnia. Jermak, przez lata uznawany za najbardziej wpływowego urzędnika w Ukrainie, usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i legalizacji 460 milionów hrywien przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem. Wracamy do kraju. Jest data pogrzebu scenarzysty filmowego, prawnika i byłego senatora Krzysztofa Piesiewicza. Uroczystości odbędą się w najbliższą środę, 20 maja w Warszawie. Artysta spocznie na Starych Powązkach. Krzysztof Piesiewicz, współautor scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, zmarł 14 maja, miał 80 lat. Niebawem poznamy maksymalne ceny paliw na jutro, a na razie obowiązują te z weekendu. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 6 zł i 37 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 82 grosze.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na niebie dziś sporo chmur i wszędzie może przelotnie padać deszcz, a na wschodzie także zagrzmi. Na termometrach maksymalnie od 12 stopni na Pomorzu, przez 15 na Dolnym Śląsku, 16 na Podkarpaciu, do 20 na Mazowszu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Reklama. Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
0: Po reklamie. To jest audycja Wokół nas. Na 101,4 FM.
7: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną w radiowym studio Monika Przewodzikowska, technik masażysta. Witam Panią serdecznie.
8: Dzień dobry Państwu.
7: Masaże są relaksujące, masaże są lecznicze, ale są też takie masaże, które potrafią zdziałać cuda, jeśli chodzi o modelowanie naszej sylwetki, o tych masażach, bo przecież pora roku sprzyja temu, żeby ściągać kolejne warstwy ubrań z siebie. Porozmawiajmy, jakie są masaże, które powodują, że nasze ciało zaczyna wyglądać lepiej, ginie nam gdzieś celulit i pozbywamy się zbędnych kilogramów.
8: W naszej placówce mamy szeroką gamę takich masaży. Wyróżniamy masaże liftingujące, masaże ujędrniające, masaże bańką chińską, masaże pałkami chińskimi, masaże przy użyciu specjalnych urządzeń. Także tutaj mówimy o medycynie estetycznej. Mamy także masaże maderoterapia, która to jest właśnie holistyczną, taką nowoczesną metodą do walki z celulitem, z tkanką tłuszczową.
7: Do maderoterapii wracamy już po krótkiej przerwie. Zostańcie Państwo z nami.
0: Wokół nas WPP na 101,4 FM.

0: Reklama. Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
1: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabat aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro. Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
3: Monika Przewodzikowska, maderoterapia, pojęcie nie wszystkim znane. Ja też przyznam, że pierwszy raz słyszę, na czym polega ta technika masażu.
4: Maderoterapia, proszę Państwa, to jest takie holistyczne, bezinwazyjna w sumie praca pacjenta z masażystą, gdzie ja pracuję na twarzy, na ramionach, na brzuchu, na pośladkach, na udach i przy użyciu właśnie tych drewnianych narzędzi niweluję tkankę tłuszczową, niweluję celulit i wszelkie obrzęki, bo maderoterapia składa się z trzech etapów. Z głębokiego drenażu limfatycznego, który właśnie pobudza naszą chłonkę do redukcji, więc tu chodzi o wszelkie obrzęki. Później modelujemy ciało przy pomocy właśnie tych drewnianych narzędzi, a na koniec mamy część relaksacyjną.
3: Krótka muzyczna przerwa. Idę na rozmowę z Moniką Przewodzikowską, technikiem masażystą. Wracamy za chwilę.

wokół nas. Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Tylko w salonach optycznych Drabczak 30% rabatu na markowe oprawy okularowe. Drabczak. Szczegółowe pomiary i badania wzroku. Najwyższej jakości soczewki okularowe i markowe oprawki. Drabczak to zaufanie, bo to ponad 70 lat doświadczenia w dziedzinie optyki i optometrii. Promocje w salonach optycznych przy ulicy Kaliskiej 7, Kaliskiej 94 oraz Rzemieślniczej 1. Serdecznie Państwa zapraszamy.
3: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
0: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Monika Przewodzikowska, fizjoekspert, technik masażysta o maderoterapii, technice masażu, która między innymi poprawia nie tylko stan naszej skóry, nasze samopoczucie, ale również pozwala na pozbycie się celulitu i zbędnej tkanki tłuszczowej. Powiedziała Pani, że jest to metoda bezinwazyjna, no ale jednocześnie mówi Pani, że pracuje drewnianymi przyrządami. To nie kojarzy się dobrze, nie kojarzy się ciepło. Czy jest to metoda bezbolesna?
2: Tak, ja wiem, jak to wygląda. Te narzędzia są tak skonstruowane, że mają różne krawędzie, albo gładkie, albo z wypustkami. I w zależności od tego, z jaką partią ciała pracujemy, stosujemy odpowiedni przyrząd. Ale dotyk, odczucie tego przyrządu na ciele pacjenta dostosowujemy do poszczególnych osób.
1: Czyli rozumiem, że są osoby, które mają, nie wiem, wyższy próg bólu, więcej tkanki tłuszczowej i wtedy ich nie uciskamy, nie okładamy tymi pałeczkami mocno, tylko delikatnie, co też przynosi efekty.
2: Tak, bo ten masaż wyróżnia specjalistyczne ruchy. Tutaj nie mamy żadnych oklepywań, mamy tylko tutaj rolowanie, uciski oraz ślizgi posuwisto-zwrotne.
1: Na które partie działa najlepiej maderoterapia? Już za chwilę. Zostańcie Państwo z nami.
0: Wokół nas. Po polsku na 101,4

0: Reklama.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
0: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Maderoterapia to technika masażu, która pozwala nam na pozbycie się między innymi celulitu, ale też tkanki tłuszczowej. Z panią Moniką Przewodzikowską, technikiem masażystą, o tym dziś rozmawiamy. Proszę powiedzieć, które partie ciała, czy to jest sprawa indywidualna, czy nie, są najbardziej podatne na ten masaż, na tą technikę i efekty przychodzą najszybciej?
2: Najczęściej pracujemy z brzuchem i tutaj już widać po pierwszej serii efekty, dlatego że głęboki drenaż limfatyczny powoduje pobudzenie limfy, chłonki, która zostaje wraz z wodą wydzielona z organizmu. Pracujemy także na udach i od razu także widać, że zmniejszył się celulit. Pracujemy z twarzą, gdzie także od razu pod wpływem drenażu limfatycznego zostaje zrzucony obrzęk. Pracujemy z ramionami. Tutaj też widziałam bardzo duże efekty.
1: Jaka jest zalecana seria takich zabiegów, żeby to było skuteczne i widoczne?
2: Najczęściej ja proponuję swoim pacjentom serię od 5 do 12 zabiegów. Najmniej to jest właśnie 5, ale już po pierwszych 3 zabiegach widać różnicę. Stosujemy je 2 razy w tygodniu z przerwą lub 3 razy w tygodniu i po takim właśnie zabiegu prowadzimy taki oszczędniejszy tryb życia i pijemy dużo wody.
1: Ile trwa taki masaż?
2: W zależności od jakiej partii ciała pracujemy, na której partii ciała pracujemy, to trwa on od 30 do 60, 90 minut.
1: Czy są jakieś przeciwwskazania?
2: O tak, to jest bardzo dużo tych przeciwwskazań. Głównym przeciwwskazaniem są stany zapalne brzucha, są owrzodzenia, jakiekolwiek choroby wirusowe, bakteryjne, wiadomo, jakiekolwiek zmiany wirusowe, zakaźne na skórze, zakrzepica żylna, bo jeśli pracujemy z kończynami dolnymi, to jest bardzo ważnym elementem, niewyrównane wady serca, choroby zakaźne, to już chyba o nich mówiłam, i gorączka powyżej 38 stopni.
1: Czy jest jakaś alternatywa z technik, o której pani wspominała na początku, dla tych, którzy nie mogą poddać się maderoterapii?
2: Maderoterapia jest bardzo przyjaznym zabiegiem, nawet wykonywana jest wtedy, kiedy na kończynach dolnych, na udach są pajączki, dlatego że ja nie stosuję takich technik inwazyjnych, jak bańka chińska, żeby te pajączki rozszerzyć.
1: A jeśli się wśród tych wszystkich przeciwwskazań znajdzie takie, że ja takiemu zabiegowi się nie mogę poddać, ma pani do zaproponowania inny masaż?
2: Oczywiście.
1: Również skuteczny, jeśli chodzi o modelowanie sylwetki?
2: Tak, mamy pałki bambusowe, mamy drenaż limfatyczny, gdzie ja pobudzam układ limfatyczny do redukcji obrzęków, a także oczyszczenia naszego organizmu, i to jest bardzo ważne, bo wtedy lepiej działa układ krążenia, a przez to układ trawienny i wszystkie nasze narządy, a także zwalam kortyzol, i to jest najważniejsze, bo czasami tyjemy po prostu od za dużego stresu.
1: Czyli to jest taki bardziej relaksacyjny i tych przeciwwskazań jest zdecydowanie mniej przy takim masażu.
2: Tak, tak.
1: Proszę państwa, Monika Przewodzikowska, technik masażysta, fizjoekspert, dziś radził, co zrobić, żeby było przyjemnie, a jednocześnie efektywnie możemy w ten sposób zadbać o swoje ciało. Dziękujemy za uwagę.
2: Dziękuję państwu i serdecznie zapraszam. Fizjoekspert Wrocławek.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Od rana strajk w trzech zakładach na Śląsku. Chodzi o podwyżki. Będzie szczepionka przeciwko boreliozie od przyszłego roku. Matury zbliżają się do końca, ruszyło już ich sprawdzanie. Dorota Werdecka, dzień dobry. Od rana trwa strajk w firmie produkującej na potrzeby kopalń. Chodzi o trzy zakłady spółki Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Pracownicy domagają się 12% podwyżek wynagrodzeń. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
2: Załoga jest zdeterminowana i upomina się o godne wynagrodzenia, mówi Adam Lazar, lider Solidarności działającej w siemianowickim zakładzie. Tłumaczy, że ze strony pracodawcy nie padły żadne propozycje, które dałyby punkt wyjścia do dalszych negocjacji.
3: I 7 maja odbyło się referendum na 277 pracowników w trzech naszych lokalizacjach, 234 albo 5 opowiedziało się za strajkiem.
2: Zakłady stoją, bo pracownicy, którzy przyszli rano do pracy, nie włączyli linii produkcyjnych.
3: Strajk jest ogłoszony bezterminowo. Jesteśmy otwarci na dialog, chcemy rozmawiać z pracodawcą. Pracodawca nie chce z nami rozmawiać.
2: Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich produkuje kleje i pianki dla górnictwa.
1: Izraelskie wojsko prowadzi właśnie kolejną operację przechwytywania międzynarodowej flotylli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Na pokładzie jest 3 Polaków. 53 statki zostały zatrzymane na Morzu Śródziemnym blisko Cypru. Teraz załogę czeka aresztowanie, więzienie i represje. Relacjonuje Rafał Piotrowski z globalnej flotylli Sumut.
4: Porywają osoby z łodzi i je transportują prawdopodobnie na pływające więzienie. Wedle potwierdzonych jakby materiałów wideo widzimy, że są to żołnierze w izraelskim oporządzeniu, w izraelskich mundurach.
1: Jak mówią aktywiści, dzisiejsza izraelska próba zatrzymania statków ma miejsce około 250 mil morskich od Gazy. Wody te nie należą do Izraela. Aktywiści apelują do ONZ, a także do polskiego rządu o interwencję. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, informuje profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jej skuteczność, co pokazały zakończone właśnie badania kliniczne, to 70%. Na początku szczepionka będzie dostępna dla wybranych grup zawodowych, mówi profesor Zajkowska.
5: Na pewno będzie skierowana do osób, które są stale systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
1: Oprócz boreliozy, najpoważniejszą i najczęściej przenoszoną chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami neurologicznymi. W ciągu 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o połowę, podaje ZUS. W grudniu zeszłego roku ponad 879 tysięcy emerytów łączyło pobieranie emerytury z aktywnością zawodową. Średni wiek pracujących emerytów to 69 lat w przypadku mężczyzn i 66 dla kobiet. Pracę rozpoczęli właśnie egzaminatorzy. W weekend zaczęli sprawdzanie matur i będą kontynuować pracę w kolejne weekendy, a to dlatego, że są czynnymi nauczycielami. Stawka za sprawdzenie jednego arkusza w zależności od przedmiotu to 30, 43 albo 59 zł brutto. Majowa główna sesja egzaminów maturalnych zbliża się już do końca. Dziś rozszerzona historia oraz język francuski.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Kilka deszczowych dni przed nami, łącznie z dzisiejszym. Dziś może padać praktycznie w całej Polsce, miejscami również zagrzmi, choć ma się przejaśniać. A na termometrach od 12 stopni w Zatoce Gdańskiej, 13 w Wielkopolsce, 15 na Dolnym Śląsku, do 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu serdecznie zapraszają na jubileuszową 15. edycję Święta Żuru Kujawskiego. Widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski, będą animacje i zabawy dla dzieci, wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids, Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego Święta Żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może Was zabraknąć.
0: Po reklamie.
2: Jesteśmy po 12:00, poniedziałkowe, no już popołudnie. Wiadomo, że wszystko, co dobre, się szybko kończy. Tak też jest z weekendem, ale na szczęście ten poniedziałkowy poranek też mamy za sobą, czyli wszystko, co najgorsze w tygodniu, również za nami. Same dobroci mam dla Was, same dobroci mam dla Ciebie, na przykład dużą pizzę, którą będzie można wygrać po godzinie 13:00. Do tego nie zabraknie mnóstwa informacji z regionu. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Siemanko, witajcie, cześć.

0: Tak szybciutko zaglądam sobie jeszcze do kalendarza. Poniedziałek oczywiście, 18 dzień maja oczywiście, imieniny Aleksandry, Eryka i Feliksa. Wszystkiego najlepszego, ale widzę też, że mamy, uwaga, Dzień Mostowca i Dzień tych, którzy naprawiają, tworzą, budują mosty. To tym z Włocławka, którzy remontują most stalowy, życzę oczywiście dobrej pracy, bezpiecznej pracy, ale panowie, jakby dało tak radę trochę szybciej, to nikt by się nie pogniewał.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Elbud Wyż, firma z ponad 25-letnim stażem na włocławskim rynku, zaprasza na wielką wiosenną wyprzedaż do 50%. W ofercie akcesoria łazienkowe, umywalki, sedesy podwieszane, baterie kuchenne i łazienkowe, klamki drzwiowe i wiele innych. Zapraszamy do negocjacji cen produktów nieobjętych promocją. Elbud Wyż, Włocławek, Pogodna 9/7. Telefon 54 236 92 32. Zapraszamy poniedziałek, piątek 8-17, sobota 8-13.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Trwa nabór zgłoszeń do konkursu marszałka województwa. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości poruszyli temat zadłużenia miasta oraz podsumowanie weekendu na włocławskich drogach. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Trwa nabór zgłoszeń do konkursu marszałka województwa Agricola Syn Ziemi, który wyróżnia najlepszych rolników oraz aktywne mieszkanki wsi w województwie kujawsko-pomorskim. Zgłoszenia można wysyłać jeszcze przez 2 tygodnie. Konkurs nagradza osoby działające w 3 kategoriach: rolnictwo tradycyjne, innowacje w rolnictwie oraz kobieta przedsiębiorcza i aktywna społecznie. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. samorządy, organizacje rolnicze i instytucje doradcze. Celem inicjatywy jest promowanie przedsiębiorczości i rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, której głównym tematem było rosnące zadłużenie Włocławka. Sytuację ocenili jako zatrważającą, mówi Jarosław Chmielewski, przewodniczący klubu radnych PiS.
3: Na początku kadencji obecnego prezydenta zadłużenie wynosiło 379 milionów. Teraz za poprzedni rok, jak możemy przeczytać w sprawozdaniu finansowym, jest to już ponad 700 milionów, a prognoza, która spogląda na nas już zza rogu, bo przecież już jest półrocze prawie tego roku, to ponad 800 milionów. W takim tempie do 2030 roku dojdziemy do 1 300 000 000 zadłużenia.
2: Radny wskazał, że władze miasta chwalą się remontami ulic czy otwieraniem nowych budynków. Jednak to wszystko jest na kredyt, a ten trzeba będzie prędzej czy później spłacić. Jednym z pomysłów jest geotermia. Radny Janusz Dębczyński składał 10 lat temu uchwałę w sprawie poszukiwania źródeł geotermalnych. Mówi Janusz Dębczyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Włocławek.
4: Ja od wielu lat, właściwie od początku tego wieku, ubiegałem się o to, żeby miasto zainteresowało się geotermią, bo tutaj znani profesorowie, którzy badali nasz teren, twierdzą, że są źródła geotermalne i one mogą w znacznym stopniu poprawić dywersyfikację, jeśli chodzi o ciepło we Włocławku, ale nie tylko to, bo również mając geotermię, można się pokusić o baseny geotermalne i to też jest korzystne rozwiązanie dla naszych mieszkańców.
2: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości podkreślali, że trzeba odwrócić trend opuszczania naszego miasta i regionu przez młode osoby. Przyczyną jest brak odpowiednio płatnych miejsc pracy. Do słów wypowiedzianych na konferencji prasowej odniósł się ratusz. Mówi Jakub Steinwald, główny specjalista do spraw kontaktu z mediami w biurze prezydenta.
5: Warto również podkreślić, że ta konferencja Prawa i Sprawiedliwości to być może pokłosie właśnie nieobecności radnych Prawa i Sprawiedliwości na konferencji, która była organizowana 13 kwietnia w ramach polsko-szwajcarskiego programu współpracy. Tam radni mogliby się dowiedzieć, ponieważ prezydent Krzysztof Kukucki właśnie poruszał temat rozwoju miasta i jego zadłużenia. No, widać gołym okiem i tutaj chyba trzeba mieć nieszczere intencje i takie złe intencje, żeby jedynie wytykać miastu zadłużenie, nie widząc tego, co się dzieje, co widać gołym okiem. Ponieważ miasto rozkwita, miasto się rozwija pod każdym względem, są prowadzone inwestycje, które właśnie w późniejszym czasie mają zaprocentować większymi dochodami do budżetu miasta.
2: Jak poinformował Jakub Steinwald, znaczna część zadłużenia wynika z konieczności wniesienia wkładu własnego na pozyskanie środków zewnętrznych, z władz centralnych bądź Unii Europejskiej. Ostatni weekend na terenie Włocławka policjanci odnotowali 15 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek i 14 kolizji. Zatrzymano także 11 kierujących pod wpływem alkoholu, 2 samochodami i 9 rowerzystów. Do wypadku doszło na Placu Wolności, gdzie 32-letnia kierująca Oplem potrąciła pieszą na przejściu. 67-letnia kobieta trafiła do szpitala, a policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Południe po polsku na 101,4 FM. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Pędzimy, pędzimy z dużą prędkością przez to poniedziałkowe popołudnie, ale jak się jeździ na przykład rowerem czy hulajnogą, to warto zadbać o bezpieczeństwo, a niebawem o to bezpieczeństwo trzeba będzie zadbać, bo za 2 tygodnie, od 3 czerwca, obowiązkowe kaski dla użytkowników hulajnóg oraz rowerów, ale obowiązkowe są dla tych poniżej 16 roku życia. A co jeśli ktoś nie będzie się stosował, w sensie młodzież nie będzie się stosowała, to trzeba będzie zapłacić, choć w tym przypadku to zwykle tak bywa, że rodzice będą musieli zapłacić i to może być drożej niż ten kask. Te zmiany, będę jeszcze o nich przypominał, te zmiany od 3 czerwca. A my za moment wracamy do grania.
2: Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. Sprzedaży: róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506-064-367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ceny paliw będą jutro wyższe niż w weekend. Polscy ministrowie udają się do USA w sprawie relokacji wojsk. W Tatrach fatalne warunki i drugi stopień zagrożenia lawinowego. Dorota Wardecka. Paliwo będzie droższe. Ceny maksymalne na jutro są wyższe niż dziś i w weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6,42 zł, benzyny 98 6,97 zł, a oleju napędowego maksymalnie 6,85 zł. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula złożyła w prokuraturze zeznania w sprawie organizacji walk osób w kryzysie bezdomności. Polityczka lewicy zeznawała jako świadek po tym, gdy zgłosiła do organów ścigania kontrowersyjny pomysł Federacji Prime MMA. Paweł Radzewicz.
2: Gala pod nazwą Kloszard Combat miała wykorzystywać ludzkie nieszczęście i organizatorzy mogli łamać prawo, mówi Katarzyna Kotula.
3: Chcemy wysłać jasny sygnał, że nie ma zgody na promocję przemocy, ale przede wszystkim nie ma zgody na monetyzację takich działań, w których wykorzystuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami.
2: Jak przekonuje polityczka, niewykluczone, że potencjalni uczestnicy walk nie wiedzieli, na co się decydują.
3: Czas, żeby państwo przygotowało dobre narzędzia do reagowania.
2: Projekt dotyczący zakazu patostreamingu jest już w Sejmie.
1: Statek wycieczkowy, którego pasażerowie zakazili się hantawirusem, przypłynął rano do portu w Rotterdamie w Holandii. Zostanie zdezynfekowany, a jego załoga przejdzie kwarantannę. Kapitanem statku jest Polak, nie wymaga on pomocy medycznej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła do tej pory 10 przypadków zakażenia hantawirusem spośród pasażerów. 3 osoby zmarły. Wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski udają się do Stanów Zjednoczonych na spotkania m.in. w Pentagonie. Tomczyk przekazał, że jadą do USA z wiadomością od premiera Donalda Tuska, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce. A to w związku z pytaniami, które pojawiają się po decyzji Waszyngtonu o wstrzymaniu rotacji wojsk amerykańskich do Polski, mówi Paweł Zalewski.
4: W środę będzie generał Kane, czyli głównodowodząca armii amerykańskiej u ministra, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. A ja będę to wyjaśniał w Waszyngtonie w tym tygodniu. Także w tym tygodniu będziemy mieli więcej odpowiedzi na pytania rzeczywiście, które zawisły i które są całkowicie słuszne.
1: Według szefa resortu obrony nie została podjęta żadna decyzja o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Polsce. Z kolei Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ocenia, że doniesienia o wstrzymaniu rotacji i zmniejszeniu obecności USA nie dotyczą bezpośrednio i docelowo Polski. Dziś w Warszawie policjanci będą ćwiczyć w rejonie wieżowca Intrako przy ulicy Stawki. To policyjne ćwiczenia z zakresu reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Ćwiczenia potrwają do wtorku w rejonie Stawki, ale też Andersa i Pokornej. Policja apeluje do wszystkich osób przebywających w tej okolicy o stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów. W Tatrach intensywne opady śniegu, wzrosło zagrożenie lawinowe do drugiego. Warunki do uprawiania turystyki są trudne. Możliwe są samoczynne lawiny z mokrego, ciężkiego śniegu, przekazali toprawcy. Według danych IMGW na Kasprowym Wierchu rano były 33 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów pokrywa śnieżna osiąga 50 cm.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Poniedziałek deszczowy i pochmurny, choć z przejaśnieniami, ale w wielu regionach możliwe dziś również burze. Na termometrach od 12 stopni w Zatoce Gdańskiej, 13 w Wielkopolsce, 15 na Dolnym Śląsku, do 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojego Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
7: Maturzysto, koniec presji! Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
8: Po reklamie.
9: Audycja zawiera lokowanie produktu.
10: Jesteśmy po 13 i czas rozpocząć najsmaczniejszą godzinę tygodnia. Krótko mówiąc, smaczną godzinę. Dziś będziemy zaglądać do pizzerii Pepperoni. Znajdziemy ją w dwóch adresach. We Włocławku przy Kaletniczej 12, a także w Szpitalu Górnym przy Lipowej 37A. Za moment zajrzymy sobie do menu, ale w tej godzinie mam dla Ciebie też dużą pizzę. Jak wygrać dużą pizzę z Pepperoni podczas naszej smacznej godziny? Trzeba słuchać uważnie, ale wszystkie szczegóły to za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć, będzie pysznie.
9: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: znajdziemy? No jak pizzeria, to oczywiście mnóstwo smacznej pizzy. Jest klasyka, czyli na przykład margarita, ale znajdziemy też coś bardziej rozbudowanego, jak pizza chłopska z szynką, boczkiem, cebulą, pieczarkami. Jest oczywiście hawajska, ja wiem, to kontrowersyjne, ale na przykład ja to, szczerze mówiąc, uwielbiam. A jeżeli nie możecie się zdecydować, czy makaron, czy pizza, to pizza bolognese. Z mięsem mielonym, sosem bolognese, cebulą, papryką i papryką jalapeno. Co istotne, możesz zamówić w ogóle bez wychodzenia z domu i bez rozmawiania z kimkolwiek przez telefon, bezpośrednio na stronie pizzeriapeperoni.eu. A za chwilę powiem wam, jak zgarnąć dużą pizzę z pepperoni. Pojawi się konkurs w naszej smacznej godzinie.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Tylko w salonach optycznych Drabczak 30% rabatu na markowe oprawy okularowe. Drabczak. Szczegółowe pomiary i badania wzroku. Najwyższej jakości soczewki okularowe i markowe oprawki. Drabczak to zaufanie, bo to ponad 70 lat doświadczenia w dziedzinie optyki i optometrii. Promocja w salonach optycznych przy ulicy Kaliskiej 7, Kaliskiej 94 oraz Rzemieślniczej 1. Serdecznie Państwa zapraszamy.
4: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
0: Po reklamie.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Popołudnie, no i smaczna godzina, moi drodzy. Dziś zaglądamy do pizzerii Pepperoni. Dwa adresy: Kaletnicza 12 we Włocławku, Lipowa 37A w Szpitalu Górnym. Ja mam dla ciebie konkurs. Ja mam dla ciebie dużą pizzę z Pepperoni. Tylko zasada jest jedna. Musisz mnie przekonać co do swojego wyboru. Wyślij głosówkę na naszego radiowego messengera i powiedz, jaką pizzę z Pepperoni byś zamówił albo zamówiła. Przekonasz mnie? No to odzwaniam i wręczam ci dużą pizzę z Pepperoni. Głosówka na naszym radiowym messengerze i czekam właśnie na twoją wiadomość.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Gigantyczny wzrost rozpoznawalności twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl.
3: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
4: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level Up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
0: Po reklamie.

0: tobie. Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Czas rozstrzygnąć konkurs w naszej smacznej godzinie. Przypomnę, do zgarnięcia duża pizza z pizzerii Pepperoni, czyli miejsca, do którego zaglądamy dzisiaj. Dwóch miejsc: Lipowa 37A w Szpitalu, no i Kaletnicza 12 we Włocławku. Pytałem się, jaką pizzę byście zamówili? A wspominałem dzisiaj o menu, no to posłuchajmy Joasi.
2: Szynka, ser, ananas na cieście, z ziemią i z chęcią, z mężem na mieście. Słodka, słona, kontrowersji tyle, lecz taka pyszna przez każdą chwilę.
1: Poezja, kochani. Poezja nie tylko literacka, ale i w smaku. Oczywiście do Janny leci duża pizza z pepperoni. Kolejna może być twoja w kolejnej smacznej godzinie.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
3: Reklama.
4: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78.
5: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czeka aż 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka ranna we Włoszech. Od dziś utrudnienia na trasie do Morskiego Oka. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. To o Robercie Lewandowskim. Dorota Wartecka. W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka, która została ranna w Modenie na północy Włoch, gdzie w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Auto jechało z prędkością 100 km na godzinę. Obrażenie odniosło 8 osób, w tym Polka mieszkająca w pobliskiej miejscowości. 5 osób nadal przebywa w szpitalach. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego, który został aresztowany. Wojska amerykańskie pozostaną w Polsce, zapewnia wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jednocześnie jednak na nasze pytanie mówi wprost, że 100% gwarancji nie ma. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o wycofaniu 4000 żołnierzy z Niemiec.
2: Stan na dzisiaj jest jasny i prosty i wynika z dwóch komunikatów, które do nas płyną. Pierwszy komunikat od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który powiedział, że w Polsce, jeśli już, to zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich, a drugi komunikat od generała Grinkiewicza, który przekazał informację, że zmiany, które dzisiaj są czynione w Europie, nie dotyczą Polski.
1: Wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski lecą dziś do Stanów Zjednoczonych, mają rozmawiać m.in. z przedstawicielami Departamentu Wojny. Powiązana z PiS-em znajoma Zbigniewa Ziobry Dagmara Pawelczyk-Woicka zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Jak napisała w oświadczeniu, zrobiła to, bo Sejm w piątek, wbrew decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który podobnie jak Rada jest nadal kontrolowany przez PiS, wybrał nowych sędziów członków KRS-u. Trybunał wydał zabezpieczenie, na które powołuje się była już przewodnicząca, którego obecnie rządzący nie uznają, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Widzieliśmy dziesiątki takich zadziwiających zabezpieczeń, które były politycznymi zabezpieczeniami na zamówienie polityczne. Wiemy, że w tym składzie uczestniczyli dublerzy.
1: Sejm wybrał w piątek 15 sędziów, wśród których 13 zostało wskazanych przez obecną koalicję, przy czym zostali oni wyłonieni przez Zgromadzenie Sędziów w kraju. Od dziś jedna z najpopularniejszych tras w Tatrach będzie częściowo wyłączona z ruchu. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Nie będą kursowały busy, nie będą też jeździły konie. Trzeba się również spodziewać utrudnień w ruchu pieszym, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: To jest ten pierwszy tydzień pracy, w weekend prace będą wstrzymane, natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia, zamknięty będzie parking na Palenicy Białczańskiej. Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe, ale dłuższą drogą, albo przez Rusinową Polanę, z Wierchu Porońca, przez Zasadnią, ewentualnie przez Halę Gąsienicową, no ale to już można powiedzieć, że to są bardzo długie wycieczki.
1: Utrudnienia na tej trasie będą występować do samych wakacji. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Tak Roberta Lewandowskiego pożegnała FC Barcelona. Polak rozegrał wczoraj ostatni mecz w barwach klubu. Michał Waszkiewicz.
5: Łzy w oczach Roberta Lewandowskiego pojawiły się dwa razy. Najpierw, gdy w 84 minucie opuszczał murawę, a kibice żegnali go na stojąco. Potem, gdy przemawiał na środku stadionu, a towarzyszyły mu na murawie żona i dwie córki. Kibice cały mecz skandowali nazwisko Polaka. Hasło przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda, opublikował sam klub. Niebywałe, bo przecież to były tylko 4 lata, choć z 7 tytułami, w tym 3 mistrzostwami Hiszpanii.
1: A co dalej? Czekamy na decyzję Roberta Lewandowskiego.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Deszczowy i pochmurny poniedziałek przed nami, choć wiele regionów z przejaśnieniami, ale do tego możliwe jeszcze dziś prawie wszędzie burze z silnym wiatrem. Na termometrach od 12 stopni w Zatoce Gdańskiej, 13 w Wielkopolsce, do 15 na Dolnym Śląsku, a nawet 20 na Mazowszu i na Lubelszczyźnie.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Reklama.
9: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
10: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
11: Po reklamie.
12: Jesteśmy już po 14, a w tej godzinie wrócimy sobie na pewno do sportowej informacji minionego weekendu, czyli Robert Lewandowski prawdopodobnie kończy z europejską piłką, a na pewno kończy z Barceloną. To może czas zmienić dyscyplinę, jak Michael Jordan swojego czasu. Więcej o tym za moment.
8: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: sportową wiadomością weekendu, minionego weekendu, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, było to, że Robert Lewandowski ogłosił: odchodzę z FC Barcelony. Zagrał nawet ostatni domowy mecz w barwach Dumy Katalonii. No i jego agent wypowiedział się, że jeszcze decyzja nie została podjęta. Na stole są oferty ze Stanów Zjednoczonych oraz z krajów arabskich. No ale jeszcze czekają, może coś się pojawi, może wybiorą coś innego. No więc drodzy działacze, Łokietka, Brześć Kujawski, Kujawianki i Zbica Kujawska, a może Włocław i Włocławek, no... To jest wasza szansa. Może mała, ale cóż szkodzi spróbować.
1: Reklama.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu serdecznie zapraszają na jubileuszową 15. edycję Święta Żuru Kujawskiego. Widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski, będą animacje i zabawy dla dzieci, wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids, Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego Święta Żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może was zabraknąć.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Po reklamie.
4: Po polsku.

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Patryk Jaremierski z tej strony, a dziś moim i Państwa gościem jest pan Lech Krajewski, komandor spływów kajakowych rzeką Zgłowiączką. No właśnie, w ostatni weekend miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, kolejna edycja spływu kajakowego. Proszę powiedzieć nieco więcej na temat tego wydarzenia.
2: Ten spływ to już 32. edycja. Mówią, że Zgłowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 86 roku pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje w wywrotki, są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi i dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i Zgłowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny, zwłaszcza przy niższym stanie wody. Jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań. Tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad Jeziorem Halną pod katedrę w Włocławku. Tak normalnie to pływamy z Głuszyńskiego jeziora, z Orla, z tym, że tam nie można było po prostu przepłynąć. Taki niski stan wody był przy wypływie z jeziora. Jest jazd, który podpiętrza i trzeba byłoby nosić za długo te kajaki.
1: Panie Leszku, wasze spływy są już tradycją. Czy poza samym spływem są organizowane jakieś dodatkowe atrakcje?
2: Tradycją tego spływu to są między innymi konkursy. Konkurs lotki, robimy wyścig kajakowy tradycyjny. Robimy taki konkurs na hasło AA, quiz o ziemi tutaj kujawskiej. Kończy się spływ tradycyjnie w parku pod katedrą, a z uwagi na to, że to jest maj, to tutaj w katedrze to czy albo komunia rocznicowa, albo pierwsza komunia, to tutaj tych dzieciaków nieraz sporo jest i przymierzają się do kajaków i tak dalej. W każdym razie wydaje mi się, że to jest impreza cykliczna, dobrze wpisuje się w historię tutaj regionu, historię ziemi topuleckiej, skąd zaczynamy i promuje te wszystkie urocze zakątki, bo rzeka, trzeba przyznać, jest mimo, że uciążliwa, ale urokliwa. I dlatego w okresie tych lat, gdzie tą Zgłowiączkę robimy, to tak gdzieś w granicach 1500-1800 osób brało udział z całej Polski i kiedyś, na samym początku, to nie wiedzieli, gdzie ta Zgłowiączka jest, co to jest za rzeka. A w tej chwili w świecie wodniackim to już jest marka znana i wiadomo, gdzie płynie, dokąd pływa i tak dalej, nie? To mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o spływie. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość. W zeszłym roku musieliśmy odwołać spływ z uwagi na to, że wody nie było po czym płynąć. Musi być trochę, Staramy się temu zapobiec, podejmując różne działania, między innymi na tym ostatnim etapie, spuszczając wodę. Kolega z zalewu pod Nowym Młynem trochę wody wzbogacił tą rzekę i możemy dzięki temu płynąć.
1: Dziękuję w takim razie za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był Lech Krajewski, komandor spływów kajakowych. Dziękuję.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony, o tym dzisiaj już wspominałem. No i jeszcze nie ma określonych planów na przyszłość. Nawet jego agent się wypowiedział, że są oferty ze Stanów, z krajów arabskich, ale jeszcze do końca nie wiedzą. Robert Lewandowski w piłce nożnej, tej klubowej, osiągnął wszystko. Mistrzostwa Niemiec, Hiszpanii, Korony Króla Strzelców, Liga Mistrzów. No w klubowej piłce osiągnął wszystko. Panie Robercie, to może w koszykówce teraz warto spróbować? Zapraszamy do Anwilu, no gorzej niż tym z tego sezonu to panu na pewno nie pójdzie.
1: Reklama. Gigantyczny wzrost rozpoznawalności twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl.
2: Elbud Wyż, firma z ponad 25-letnim stażem na włocławskim rynku, zaprasza na wielką wiosenną wyprzedaż do 50%. W ofercie akcesoria łazienkowe, umywalki, sedesy podwieszane, baterie kuchenne i łazienkowe, klamki drzwiowe i wiele innych. Zapraszamy do negocjacji cen produktów nieobjętych promocją. Elbud Wyż, Włocławek, Pogodna 9/7. Telefon 54 236 92 32. Zapraszamy poniedziałek, piątek 8-17, sobota 8-13.
3: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabat aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Uwaga na burzę z silnym wiatrem, są alerty dla kilku regionów. Pierwszy w Europie ośrodek serwisowania Abramsów powstanie w Lublinie. ZNP krytykuje pomysł powołania rzeczników praw uczniowskich. Dorota Werdycka. Uwaga na burzę i silny wiatr. Synoptycy ostrzegają, że będą się one pojawiać do późnego wieczora, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
1: Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. W Dęblinie na Lubelszczyźnie powstanie trzeci na świecie i pierwszy w Europie ośrodek serwisowania silników do czołgów Abrams. Wojskowe zakłady lotnicze podpisały dziś umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę obiektu. W wydarzeniu brali udział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu podczas uroczystości odniósł się do doniesień amerykańskich mediów o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy z USA do Polski.
3: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
1: Centrum serwisowania silników do czołgów Abrams ma powstać w 2028 roku. Planowane na środę przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego nie odbędzie się. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: W ostatnich dniach wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie pismo, w którym pełnomocnik świadka Jarosława Kaczyńskiego wnosi o przełożenie terminu z uwagi na stan zdrowia świadka. Do tego pisma załączone zostało zaświadczenie lekarskie. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
1: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna Inwestycji dwie wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Prokuratura bada sprawę po tym, jak w 2018 roku austriacki biznesmen oskarżył spółkę o oszustwo, na którym stracić miał prawie 1,5 miliona euro. Rzecznicy praw uczniowskich mieliby pojawić się w szkołach od 1 września. Tak między innymi zakłada rządowy projekt zmian prawa oświatowego, nad którym pracuje Sejm. Rzecznikiem z automatu miałby być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To jednak nie podoba się Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. Dlaczego o tym Bartosz Kądziołka?
5: Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo pracy i duża odpowiedzialność, ale bez dodatkowego wynagrodzenia. Do tego skargi będą mogły być anonimowe.
6: Mogą być tutaj pewne problemy dotyczące jakichś zmyślonych spraw albo też sytuacji takich, gdzie ktoś chce komuś zrobić jakąś krzywdę i konfabuluje.
5: Poza tym osoba jawnie zgłaszająca skargę miałaby być objęta ochroną jak sygnalista.
6: Jest to przepis na jakiś paraliż, na jakieś konflikty.
5: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy.
1: Najstarszy na świecie mrówkojad będący pod opieką człowieka skończy wkrótce 30 lat. To Juri, mieszkanka warszawskiego zoo. Z tej okazji stołeczny ogród zoologiczny organizuje obchody urodzin mrówkojada z wręczeniem prezentu, przygotowywaniem posiłku dla zwierzęcia i opowieściami opiekunki tego najstarszego na świecie mrówkojada. Impreza urodzinowa w stołecznym zoo w najbliższą środę.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś deszczowo i burzowo w wielu regionach. Jutro nadal mogą się pojawić deszczowe chmury. Może też zagrzmieć, a burzą ma towarzyszyć porywisty wiatr. Choć będzie nieco cieplej, bo na termometrach przeważnie od 18 do 21 stopni, tylko nad samym morzem od 12 do 14.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
9: Reklama.
10: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78.
11: Po reklamie.
12: Jesteśmy po 15:00, za chwilę wyjedziemy na drogi naszego regionu, na drogi Włocławka i okolic, ponieważ popołudniowe, poniedziałkowe godziny szczytu, w tej godzinie nie zabraknie też wiadomości z terenów nam najbliższych i przede wszystkim mnóstwa muzyki. Lecimy!
9: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: popołudniowe godziny szczytu na drogach naszego regionu. Zacznijmy sobie od Brześcia Kujawskiego. Tu oczywiście tłoczno na skrzyżowaniu Limanowskiego z Kolejową, zwłaszcza skręcając w lewo, w stronę chociażby Włocławka. Trzeba będzie chwilę poczekać. W samym Włocławku most stalowy, wiadomo. Wyszyńskiego, Brzeska, Lipnowska, te ulice się korkują. Duży ruch także na Kiryńskiego w stronę Placu Wolności, na skrzyżowaniu Alei Kazimierza Wielkiego z Krajową 91 i Aleją Królowej Jadwigi. Tłoczno też na dojeździe do ronda u zbiegu Królowej Jadwigi oraz Kruszyńskiej czy na Kapitulnej, zarówno w stronę centrum miasta, jak i na skrzyżowaniu z Długą. Jeżeli widzisz korek, wypadek, coś niespodziewanego, daj znać innym, ostrzeż innych, na przykład wysyłając wiadomość albo głosówkę na naszego radiowego messengera.
1: Reklama. Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia Kowalstwo Artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329.

0: panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Wolfpack.
2: Po polsku.

0: Reklama.
1: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
0: Po reklamie.
2: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za nami dwa intensywne dni pełne tanecznych emocji. Szósty powiatowy piknik strażacki w Choceniu oraz kryminalni zatrzymali 37-latka za obrót narkotykami i środkami leczniczymi. Patryk Jaremerski, Puls Włocławka, zapraszam. Za nami dwa intensywne dni pełne tanecznych emocji. We Włocławku odbył się ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego Flex, który zgromadził tancerzy z różnych stron kraju. Na parkiecie nie brakowało energii, precyzji i widowiskowych choreografii, mówi Magdalena Musielewicz, Centrum Kultury Browar B.
2: To już czwarta edycja. Mamy kategorię disco, dance i hip-hop. Była kategoria jazz, Broadway jazz i show dance.
3: Jak by pani podsumowała ten pierwszy dzień?
2: Było bardzo dużo fajnej emocji, pięknej muzyki, bo to jazz ma taką fajną formę, którą można słuchać i słuchać i słuchać. No i jak do tego dochodzi jeszcze ruch, to jest coś pięknego. Także jurorzy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni poziomem. Bardzo im się podobało.
1: Młodzi tancerze chętnie dzielili się swoimi wrażeniami po występach. Dla wielu udział w turnieju był nie tylko rywalizacją, ale także motywacją do dalszego rozwijania tanecznej pasji.
3: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
4: Dobrze. Przeszłam do finału. Dobrze się w ogóle bawiłam.
3: A jak wyglądały twoje przygotowania do dzisiejszego dnia?
4: No, było trudno, żeby się tego nauczyć, ale jakoś dałam radę.
3: Powiedz proszę, a czym jest dla ciebie taniec?
4: Zabawą i radością.
3: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
4: No tak trochę nie za bardzo.
3: Było dużo stresu?
4: Nie.
3: Czym jest dla ciebie taniec?
4: Moją duszą.
1: Turniej Flex dobiegł końca, ale parkiet jeszcze przed chwilą żył energią występu. Emocje i rytm muzyki pozostały w pamięci uczestników jako inspiracje do kolejnych tanecznych wyzwań. Maj od lat kojarzy się ze strażakami i ich służbą na rzecz lokalnych społeczności. To właśnie z tej okazji w Choceniu odbył się szósty powiatowy piknik strażacki, który zgromadził jednostki z całego powiatu włocławskiego. Był to dzień pełen integracji, rozmów i wspólnej zabawy, mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
5: Piknik strażacki wpisał już się w kilkuletnią tradycję. Za nami wiele pięknych, uroczystych, dostojnych obchodów organizowanych przez zarząd powiatowy, przez gminy. W jednostkach dzisiaj spotykamy się w troszkę luźniejszej atmosferze. Podziękować strażakom, cieszyć się ich obecnością w dniu dzisiejszym, ale przede wszystkim wyrazić wdzięczność za to, co robią. Spotkanie na pikniku, ale pod dachem, bo dzisiaj także Dzień Rolnika, także strażacy tą pogodę oddali rolnikom, bo ona im także bardzo potrzebna.
1: Wydarzenie to było doskonałą okazją, by bliżej poznać codzienność strażaków, mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Ja się bardzo cieszę, że zawsze dla nas samorządowców szczebla wojewódzkiego jest tutaj miejsce, bo to też jest doskonała okazja do takich luźnych rozmów. Można poznać potrzeby strażaków, można poznać ich bliżej, ale też podziękować za tą ich służbę, za to, co robią na co dzień. Także ja zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdżam i się cieszę, że dzisiaj tutaj druhowie tak licznie przybyli, że będą chcieli ze sobą przebywać.
1: W trakcie pikniku wielokrotnie podkreślano, że strażacka służba budzi ogromny szacunek i uznanie. Powiat włocławski od lat inwestuje w rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych. Strażacy w regionie korzystają z coraz nowocześniejszego sprzętu, mówi Marian Mikołajczyk, prezes powiatowego zarządu OSP w Włocławku.
7: Jeżeli chodzi o powiat włocławski, jesteśmy, można powiedzieć, tak w 90% usprzętowieni, to nowoczesny sprzęt. My mamy w niektórych jednostkach lepszy sprzęt, jak nawet Państwowa Straż Pożarna. I co roku przybywa na nasz teren szereg sprzętów.
1: Strażacki piknik w Choceniu po raz kolejny pokazał, że za mundurem stoją ludzie pełni poświęcenia, gotowi nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy. Grudziąccy policjanci zatrzymali 37-latka podejrzanego o handel narkotykami i nielegalnymi środkami leczniczymi. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 30 kg narkotyków oraz kilkanaście tysięcy opakowań produktów leczniczych. Mężczyzna miał zajmować się dystrybucją zakazanych substancji za pośrednictwem przesyłek kurierskich. 37-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu od 3 do 20 lat więzienia.
0: To jest Puls Włocławka. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Wróćmy do tego, że Robert Lewandowski ogłosił odejście z Barcelony. No i prawdopodobnie zakończy przygodę z takim poważnym ligowym graniem w Europie. Mówi się o Stanach Zjednoczonych, mówi się przede wszystkim o krajach arabskich. Czyli zobaczcie, teraz już wszystko wiadomo, no. Tyle lat wyrzeczeń, 20 lat full wyrzeczeń, śmiało można powiedzieć. Wiedział już, że to powoli się kończy. Dlatego nie dość, że się nabombił na tym autobusie, to jeszcze jadł lody, hamburgery. Kto wie, jak tak dalej pójdzie, to mu może Anka nawet pierogi pozwoli zjeść.
1: Reklama.
2: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78. Tylko w salonach optycznych Drabczak 30% rabatu na markowe oprawy okularowe. Drabczak. Szczegółowe pomiary i badania wzroku. Najwyższej jakości soczewki okularowe i markowe oprawki. Drabczak to zaufanie, bo to ponad 70 lat doświadczenia w dziedzinie optyki i optometrii. Promocje w salonach optycznych przy ulicy Kaliskiej 7, Kaliskiej 94 oraz Rzemieślniczej 1. Serdecznie Państwa zapraszamy.
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
4: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu serdecznie zapraszają na jubileuszową 15. edycję Święt Żuru Kujawskiego. Widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski. Będą animacje i zabawy dla dzieci. Wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids, Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego Święta Żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może Was zabraknąć.
1: Po reklamie.
5: Radio Wrocławek.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Do wieczora mogą potrwać przesłuchania w sprawie tragedii na Mazurach. Uwaga na burzę z silnym wiatrem, alerty dla 6 regionów. Awantura oceny masła, sprawa zgłoszona do UOKiK-u. Dorota Wertycka. Do wieczora mogą potrwać przesłuchania mężczyzn zatrzymanych w sprawie tragedii nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Prokuratura rejonowa w Kętrzynie na dziś zleciła sekcję zwłok 13-latka, którego odnaleziono na bagnistych terenach i mimo reanimacji nie udało się go uratować. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, którzy mieli wcześniej wdać się w awanturę z 13-letnim Mikołajem i jego rówieśnikami. Zatrzymani mężczyźni są w wieku od 30 do 43 lat i są ze sobą spokrewnieni. Jeden z nich w momencie zatrzymania był pijany, a w gminie Barciany, która wciąż jest w szoku po sobotniej tragedii, w szkołach od rana z uczniami pracują psycholodzy. Dron, który spadł wieczorem w rejonie Uciańskim na wschodzie Litwy, zawierał ładunek wybuchowy, przekazała litewska policja. Służby zdecydowały o neutralizacji ładunku na miejscu, ponieważ jego transport stwarzał zagrożenie. Według policji szczątki drona znalazł mężczyzna, który kosił trawę. Odległość od najbliższego gospodarstwa do miejsca upadku bezzałogowca wynosiła około 300 metrów. Szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazał, że na podstawie wstępnych informacji można przypuszczać, że był to ukraiński dron. Litewskie służby przyznają, że system wczesnego ostrzegania przed dronami nie działa właściwie i wymaga dodatkowego finansowania. Mamy alerty przed burzami, a służby przypominają, by ich nie lekceważyć, zwłaszcza jeśli nawałnica zastanie nas na otwartym terenie.
2: Jeżeli jesteśmy na otwartej przestrzeni, powinniśmy się schować, gdzie będziemy bezpiecznie. Wyładowania atmosferyczne, oczywiście one będą uderzały w najwyższe punkty okolicy. Pamiętajmy o tym, żeby się nie chować pod samotne drzewa. To są takie, można powiedzieć, ściągacze piorunów.
1: Mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której cena masła oscyluje między złotówką a 2 złotymi. Społem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według prezesa Społem Ryszarda Jaśkowskiego mleczarnie sprzedają do sieci handlowych masło za około 4 zł za kostkę.
3: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje w kwestii właśnie drastycznych cen masła w sklepach dyskontowych, z uwagi na to, że to jest cena zupełnie nierealna.
1: UOKiK twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. Ruszają zapisy na półkolonie, na przykład w Bydgoszczy. Miasto przygotowało w sumie 3700 miejsc dla dzieci do 13 roku życia. W programie szeroka gama zajęć, zapowiada rzeczniczka ratusza Marta Stachowiak.
4: Zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne, krótkie wycieczki plenerowe.
1: Za tydzień wypoczynku rodzice zapłacą od 295 do 335 zł.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Burze mogą się pojawić nie tylko dziś, ale również jutro w wielu regionach z porywistym wiatrem i intensywnym deszczem. Poza tym może się przejaśnić. Jutro będzie cieplej od 18 do 21 stopni w większości regionów, od 12 do 14 nad morzem.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Reklama.
8: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
9: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
10: Po reklamie.
11: Jesteśmy po 16, kochani. Za nami w weekend noc muzeów, ale przed nami noc otwartych sądów i będzie można zwiedzić sądy. Więcej o tym opowiem w tej godzinie. Filip Weczkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć. Śmigamy przez ten poniedziałek.
7: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

0: takiego już legendarnego brytyjskiego wokalisty o charakterystycznym, zachrypniętym głosie. Joe Cocker przyszedł na świat w 1944 roku. Równo 10 lat później, zaglądamy na nasze polskie podwórko, równo 10 lat później urodził się Waldemar Tkaczyk, polski basista i kompozytor, znany z występów w Kombi, Skawalker czy ONA oraz tym drugim Kombi, czyli Kombi przez 2i. Waldemar Tkaczyk kończy dziś 72 lata. My teraz wracamy do grania, a za chwilę pojawią się wiadomości z terenów nam najbliższych z naszego regionu.
1: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010, 54 413 7010. 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
3: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabat aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37 przez 39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37 przez 39. Szczegóły na bokaro.pl. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
0: Po reklamie.
3: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
4: Ubiegły weekend Włocławek po raz kolejny dołączył do Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Oraz w Kowalu odbyło się posiedzenie Rady Programowej Instytutu Samorządu Terytorialnego. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. W ubiegły weekend Włocławek po raz kolejny dołączył do Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Instytucje kultury, urzędy i miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców otworzyły swoje drzwi do późnych godzin nocnych, zamieniając miasto w przestrzeń pełną odkryć i niezwykłych doświadczeń. Jedną z największych atrakcji było zwiedzanie Urzędu Miasta we Włocławku, gdzie odwiedzający mogli zajrzeć miejsca niedostępne dla mieszkańców. Mówi Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka.
5: Jest przygotowane zwiedzanie całego budynku. Zaczynamy od oczywiście dachu, który jest taką największą atrakcją, jeżeli chodzi o zwiedzanie naszego gmachu. Po raz kolejny już praktycznie przyłączamy się do tej Nocy Muzeów. Ja jestem tutaj drugi raz z rzędu też prowadzamy naszych mieszkańców po naszym miejscu pracy.
4: Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi wyrażeniami, podkreślając, że to wyjątkowa okazja, by zobaczyć dane miejsce z zupełnie innej perspektywy.
6: Bardzo mi się podoba, jestem zaskoczona, że jest tutaj tak pięknie. Pierwszy raz jesteśmy tutaj z koleżanką. A zaskoczyło mnie to lądowisko dla helikopterów. To jest nowość dla mnie totalna.
7: Bardzo mi się podoba. Bardzo ciekawie opowiadają panowie, którzy nam przewodniczą tutaj w trakcie naszego zwiedzania. No i naprawdę wrażenie robi sama góra, czyli powyżej 6 piętra. Przepiękny widok na całe miasto.
4: Otwarte dla zwiedzających były również inne przestrzenie kultury, w tym skarbiec fajansu, który przyciągnął miłośników lokalnej tradycji. Wystawy, eksponaty oraz warsztaty artystyczne pozwalały nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale także spróbować własnych sił w twórczych działaniach i lepiej zrozumieć jego wyjątkowy charakter. Mówi Piotr Wawrowski, dyrektor do spraw interaktywnego fajansu włocławskiego Skarbiec Fajansu.
8: Jak co roku jesteśmy przygotowani na nocne zwiedzanie. Włączamy się w akcję Nocy Muzeów w całej Polsce. Również Skarbiec ma ciekawą ofertę. Jeśli chodzi o warsztaty, z jednej strony z przykrością, a z drugiej z zadowoleniem mogę powiedzieć, że miejsc już nie ma. Wszystkie te, które były przeznaczone dla Państwa, się wyczerpały. Także na warsztaty już niestety nie można się dopisać. Są pełne listy, ale jest jeszcze bogaty program nie tylko zwiedzania ekspozycji, ale także uczestnictwa w przynajmniej kilku wykładach o prowadzeniu autorskim po wystawie pana Jana Sieraczkiewicza, jak również w wykładzie 3D technologia w biznesie, a poza tym zwiedzanie produkcji i posłuchanie opowieści, jakie były metody produkcji włocławskiego fajansu.
4: Najmłodsi uczestnicy z dużym zaciekawieniem poznawali kolejne atrakcje, a szczególne emocje wzbudzały warsztaty artystyczne, podczas których mogli własnoręcznie tworzyć i rozwijać swoją kreatywność. To wydarzenie pozwoliło mieszkańcom spędzić wieczór dokładnie tak, jak chcieli, odkrywając, poznając i doświadczając miasta z zupełnie innej, często zaskakującej strony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest jednostką budżetową podległą MSWiA. Zadaniem tego instytutu jest badanie i wspieranie samorządności w Polsce. W Kowalu odbyło się posiedzenie Rady Programowej Instytutu. Członkiem Rady Programowej jest burmistrz Kowala Eugeniusz Gołębiewski. Rada składa się z 16 osób, mówi profesor Paweł Świaniewicz, dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.
0: Kowal nie leży na głównych trasach, którymi się zazwyczaj przemieszczam i pierwszy raz w życiu udało mi się do tego miasta zajrzeć i tak jak zresztą zapowiadał pan burmistrz, jestem wieloma rzeczami zauroczony, zwłaszcza stanem zieleni miejskiej, kwiatów, których w centrum jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o nasze posiedzenie, to jest to ważne spotkanie. Spotkamy się mniej więcej 3 razy do roku. Będziemy mówili o między innymi o badaniach, które w tym roku są prowadzone w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego, ale odbędzie się również ważna dyskusja na temat przyszłości Instytutu.
4: Kowal odwiedziło wielu znakomitych samorządowców. Burmistrz Gołębiewski jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Programowej oprowadził gości po swojej miejscowości. Część samorządowców uczestniczyła w dzisiejszych rozmowach zdalnie. Jednostki takie jak Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odgrywają dużą rolę w pomocy samorządom. Instytut aktywnie wspiera pracę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dostarczając wiedzę ekspercką i analizę dotyczące kluczowych kierunków polityki państwa. Organizuje również szkolenia.
2: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Włocławek po polsku na 101,4

0: Kochani, za nami w miniony weekend Noc Muzeów, ale podobna atrakcja czeka na nas w tym tygodniu, bo 22 maja będzie Noc Otwartych Sądów i będzie można zwiedzić na przykład Sąd Okręgowy we Włocławku, czyli tę nową siedzibę przy ulicy Żeromskiego na Kokoszce. Sąd, który na co dzień dla postronnych, niezainteresowanych, bym tak powiedział, jest totalnie zamknięty. Teraz będzie można poznać jego zakamarki. Noc Otwartych Sądów w Sądzie Okręgowym we Włocławku w najbliższy piątek od 17 do 22.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Maturzysto, koniec presji! Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki, zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto!
7: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza. Strajk w 3 zakładach na Śląsku. Chodzi o podwyżki. Dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie otwarty dla gości. Dorota Werdycka. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała dziś w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Dziś Ewelina R. w sądzie przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się jeszcze od niego odwołać. Żądają podwyżek i dziś rano rozpoczęli strajk. Nie pracują 3 polskie zakłady międzynarodowego koncernu Minowa w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Powodem strajku są nieudane rozmowy płacowe. Pracownicy żądają 12% podwyżek i pełnej premii rocznej, mówi organizator strajku Adam Lazar z Solidarności.
2: Pracownik z 20-letnim stażem pracy ma na rękę, mówi już netto, ma na rękę 400-4200. Ledwo powyżej minimalnej krajowej, tak. A tym bardziej, że zyski firmy za 2025 rok były bardzo duże. Nastroje są bojowe, trzymają się wszyscy razem.
1: Firma odpowiada, że przedstawiła propozycję, która jej zdaniem jest sprawiedliwa w obecnych warunkach rynkowych. Według związkowców to niecałe 4% podwyżki i prawie o połowę mniejsza premia. Obywatel Polski jest w rękach izraelskiego wojska. To aktywista z flotylli Global Sumut. Według aktywistów izraelskie wojsko przechwytuje statki flotylli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy na wodach międzynarodowych. Szymon Kępka.
3: Obecnie jest kontakt tylko z dwojgiem Polaków. Jeden z trojga został zatrzymany, mówi Rafał Piotrowski z Global Sumut Flotylla.
4: Z pokładu Łodzi Marylin. Łukasz Kozak został porwany przez izraelskie siły. Jeśli chodzi o pozostałą dwójkę delegatów, wciąż mamy z nimi kontakt.
3: Flotylla, która chce dotrzeć do Strefy Gazy z pomocą humanitarną, składa się z 52 niewielkich statków. Izraelskie służby zaczęły rano przechwytywać statki niedaleko wybrzeża Cypru, a to wody międzynarodowe.
4: Przechwycenie flotylli jest całkowicie sprzeczne z międzynarodowym prawem morskim i humanitarnym.
3: Konkretnej reakcji międzynarodowej, takiej jakiej domagają się aktywiści, na razie nie ma. Na podstawie transmisji na żywo w serwisie YouTube część statków flotylli nadal samodzielnie płynie do Gazy.
1: Polska armia uzbroi samoloty M-28 Bryza i wykorzysta je do polowania na drony. Zapowiedział to niedawno generał Ireneusz Nowak, zastępca dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych. Mówi Tomasz Kieć z Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu.
5: Najprostsze rozwiązanie to są karabiny. Karabiny o kalibrze 7,62 oraz 12,7. Integracja ich jest naprawdę szybka. Dodatkowo możemy zintegrować głowicę optoelektroniczną, która pozwoli w identyfikacji celów. Kolejnymi rozwiązaniami są już działka automatyczne, rakiety kierowane, rakiety niekierowane.
1: Uzbrojona bryza ma stać się częścią wielowarstwowej tarczy przeciwdronowej. Od soboty dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie za darmo otwarty dla wszystkich. Wszyscy goście będą mogli ponownie wejść na dziedziniec przez główną bramę pałacu, przekazał pełniąc obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotr Gurajec. W czwartek szefowa resortu kultury Marta Cienkowska odwołała z funkcji dyrektora Muzeum Pawła Jaskanisa. To w związku z kontrowersjami wokół zorganizowanej na początku maja na dziedzińcu pałacowym imprezy techno, po której było słychać skargi na hałas oraz niszczenie przyrody.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jeszcze dziś po południu i do wieczora uwaga na burze, które mogą się pojawić w wielu regionach. Zagrzmieć może również jutro, miejscami też popada, ale będzie nieco cieplej niż dziś, bo w większości regionów od 18 do 21 stopni, tylko nad samym morzem chłodniej od 12 do 14.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Reklama.
9: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
8: Po reklamie.
10: Kilka minut po 17. Przed chwilą mówiliśmy o atrakcjach we Włocławku zaplanowanych na ten tydzień, na przykład o nocy otwartych sądów. Przypomnę, w najbliższy piątek będzie można zwiedzać sąd okręgowy w godzinach popołudniowo-wieczornych. Natomiast w tym tygodniu w stolicy Kujaw także Juvenalia. Kiedy będą koncerty? O tym sobie porozmawiamy za chwilę.
8: Po polsku na 101,4 FM.

0: Kochani, jesteśmy już w tym etapie roku, że atrakcji i koncertów to w zasadzie co tydzień. Mamy do wyboru dość sporo. Co dzieje się w najbliższy, w kolejny weekend we Włocławku? Będą Akademikalia, czyli Włocławskie Święto Studentów. Koncerty 23 maja na włocławskich bulwarach. Wystąpi Bero oraz Sarius. Wystąpią Bero oraz Sarius. Udział w tych koncertach jest darmowy.
1: Reklama. Elbud Wyż, firma z ponad 25-letnim stażem na włocławskim rynku, zaprasza na wielką wiosenną wyprzedaż do 50%. W ofercie akcesoria łazienkowe, umywalki, sedesy podwieszane, baterie kuchenne i łazienkowe, klamki drzwiowe i wiele innych. Zapraszamy do negocjacji cen produktów nieobjętych promocją. Elbud Wyż, Włocław.

0: widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski, będą animacje i zabawy dla dzieci, wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids, Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego święta żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może Was zabraknąć.
1: Po reklamie.

0: Włocławska policja. Włocławska policja zaprasza do pracy, ale wcześniej na komendę. W tym tygodniu, w czwartek, od 11 do 15 będą dni otwarte w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku. Będzie można poznać krok po kroku procedurę rekrutacyjną, porozmawiać z policjantami i policjantkami, a także zadać pytania dotyczące służby, wymagań i codziennych obowiązków. Będzie także można zobaczyć sprzęt i pojazdy wykorzystywane na co dzień przez włocławską policję. To wszystko w czwartek od 11 do 15. Dni otwarte na Włocławskiej Komendzie Policji.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: No co, chodzimy do gry?
4: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
1: Po reklamie.
5: Po polsku.

Smarki, smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus,

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Kilkanaście minut dzieli nas od 18. W studiu już jest Patryk Kamiński, który spotka się z wami za moment. Wcześniej, punktualnie o 18:00, usłyszycie wiadomości z kraju i ze świata. Ja nazywam się Filip Waćkowski. Dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Cześć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Burzowa pogoda, są ostrzeżenia synoptyków, powiemy dla jakich regionów. Ważna umowa z Amerykanami, ale i pytania o obecność US Army w Polsce. Będzie też o oszustwie na NFZ i niepoważnych żartach o bombach. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Burzowe popołudnie i wieczór. Na żółto na mapach pogodowych, czyli z alertami pierwszego stopnia obszar od Brodnicy i Włocławka przez Szczytno, Warszawę, Radom po Hajnówkę, Lublin i Zamość. Zagrzmieć może też w Bieszczadach. Służby apelują, nie lekceważmy burz, zwłaszcza wiosną, gdy stają się one coraz częstsze. Najlepiej szybko znaleźć schronienie, ale nie pod drzewami. Na otwartej przestrzeni znajdźmy obniżenie terenu, kucnijmy złączając nogi. Jeśli będziemy autem, nie wysiadajmy z niego, podpowiada brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
2: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, gdzie będziemy bezpieczni, odczekać te 15 czy 20 minut pierwszego uderzenia tej nawałnicy.
1: Nad wodą trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu. Dramatycznie wyglądający wypadek na Krajowej 78 w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. 40-letnia kobieta została ranna po tym, jak w jej auto uderzyły stalowe rury, które spadły z ciężarówki. Poszkodowana trafiła do szpitala. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Polskie wojskowe zakłady lotnicze podpisały dziś w Dęblinie na Lubelszczyźnie umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę centrum serwisowania silników do czołgów Abrams. Będzie to trzeci na świecie i pierwszy w Europie taki obiekt. Inwestycja warta jest blisko 300 milionów złotych. Podczas uroczystości minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do doniesień o wstrzymaniu rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
3: Rozumiejąc proces reorganizacji obecności wojsk amerykańskich w Europie, oczekujemy takiego współdziałania, jak nasze wspólne zaangażowanie w budowę bezpieczeństwa Europy, Stanów Zjednoczonych i całego świata. My jesteśmy gotowi na zwiększanie obecności wojsk amerykańskich.
1: Budowa Centrum Serwisowania Silników do czołgów Abrams ma potrwać do 2028 roku. Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym razem cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomym zwrocie za świadczenia zdrowotne, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z wielkopolskiego NFZ-u.
4: W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domeny NFZ.
1: I to powinno być pierwszą rzeczą, którą sprawdzamy, adres nadawcy. Patrzmy też, czy w wiadomościach nie ma błędów ortograficznych czy stylistycznych. No i co najważniejsze, nie klikajmy w podejrzane linki i nie otwierajmy niespodziewanych załączników. Aż trudno się o tym mówi, bo to już nie pierwsza taka sytuacja, ale chyba właśnie z tego powodu trzeba. Dwójka pasażerów nie wyleciała z Warszawy na wymarzone wakacje. 39-latek do Bułgarii, a 73-latka do Tunezji, bo zażartowali podczas kontroli bezpieczeństwa, że mają w bagażach bomby. Straż Graniczna ukarała ich mandatami i całkiem na poważnie odmówiono im wejścia na pokład samolotów.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotny deszcz, po południu na południowym zachodzie oraz w Bieszczadach możliwe burze. Na termometrach od 16 stopni na północy do 21 na zachodzie i wschodzie kraju.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hansi Flick przedłużył kontrakt z FC Barceloną o kolejny sezon do czerwca 2028 roku. Niemiecki trener w ciągu dwóch sezonów zdobył z zespołem 5 z 8 możliwych trofeów, 2 tytuły mistrzowskie, 2 superpuchary Hiszpanii i Puchar Króla. Poza tym pod jego wodzą aż 13 piłkarzy Akademii zadebiutowało w pierwszej drużynie. W niedzielę ostatni mecz na Camp Nou z Betisem rozegrał Robert Lewandowski, który dzień wcześniej ogłosił, że definitywnie rozstaje się z FC Barceloną. I choć Lewy rozegrał w Barcelonie tylko 4 sezony, został pożegnany jak klubowa legenda. Była specjalna oprawa, były łzy radości i wzruszająca przemowa. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
8: Kibice nie mieli dużo czasu, bo Robert Lewandowski o swoim odejściu z Barcelony poinformował w sobotę. A mimo to już kilka godzin przed meczem pod stadionem zgromadziły się tysiące fanów z dziewiątką na plecach, a trybuny były pełne plakatów żegnających napastnika. Polak najpierw wyprowadził swój zespół jako kapitan. Potem dostał owację na stojąco, gdy schodził z murawy w końcówce meczu, a po końcowym gwizdku pożegnał się z kibicami. To dla mnie poruszający moment. Od pierwszego dnia czułem się tutaj jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiłem i co zrobiliśmy razem. A zrobił sporo, bo Barca w ciągu tych 4 lat wywalczyła 3 mistrzowskie tytuły. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
9: Visca el Barça y visca Catalunya!
8: Lewandowski opuścił stadion idąc szpalerem utworzonym przez kolegów i pracowników klubu i odszedł jako klubowa legenda.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Ani Sara została nową trenerką naszej kadry short tracku. 48-letnia była reprezentantka Francji, podpisała 4-letnią umowę, a cel przed nią postawiony to pierwszy w historii medal olimpijski w tej dyscyplinie. Sara pochodzi z Kanady, a system szkolenia budowała w swojej ojczyźnie, a także we Francji i w Holandii. Wśród wychowanków ma mistrzów olimpijskich.
10: Reklama. W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
11: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
10: Po reklamie.
12: Historia kołem się toczy, dlatego w poniedziałek po raz kolejny zaczynamy wspólne odliczanie do weekendu. Jest po godzinie 18. Statystycznie 95% z nas jest już po pracy, więc jeszcze tylko 4 dni i kolejny weekend przed nami. Ja dopiero do pracy się zabieram, jeszcze ostatnie poprawki w studiu, mikrofon, klawiatura, suwaczki na konsoli sprawdzone, czerwona lampka się świeci, więc wszystko gra. Patryk Kamiński, dzień dobry w poniedziałek 18 maja. Już na początku mam najlepsze życzenia dla dzisiejszych solenizantów, czyli Aleksandry, Eryka i Feliksa. 138 dzień roku, a do wakacji pozostało 38 dni. Takie przyjemne statystyki, to aż miło mi podawać. Z nietypowych świąt dzisiaj celebrujemy Dzień Mostowca. U nas ten dzień pewnie będziemy świętować za około rok, gdy remont na moście we Włocławku zostanie oficjalnie zakończony. Na razie świętowanie odkładamy na lepsze czasy. Dobrze, fajnie, że jesteście po drugiej stronie fali. Zapraszam na 4 wspólne godziny przy polskiej muzyce w Radiu Włocławek.

Jak wiecie z naszej anteny, w tym roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji we Włocławku świętuje 75-lecie swojej działalności. Z tej okazji odbyło się już kilka, nazwijmy to, akcji jubileuszowych. Między innymi w miejskich autobusach pojawili się konduktorzy w strojach nawiązujących do czasów, gdy to oni odpowiedzialni byli za sprawdzanie biletów. Każdego dnia po naszym mieście kursuje też specjalny autobus przypominający o jubileuszu włocławskiego MPK. Nie tylko Włocławek świętuje jubileusz miejskiej komunikacji, ale również po sąsiedzku, w Toruniu, odbywa się huczne świętowanie jubileuszu miejskiego transportu. W sobotę mieszkańcy Grodu Kopernika świętowali w zajezdni tramwajowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu 135-lecie miejskiej komunikacji. Można było przejechać się zabytkowym tramwajem, był symulator jazdy autobusu, można było też odwiedzić Izbę Pamięci Toruńskich Tramwajów. Co prawda we Włocławku tramwajów niestety nie mamy, ale gdyby taki zabytkowy Ikarus wyjechał na ulicę naszego miasta, to byłoby naprawdę coś. Przed nami jeszcze pół roku świętowania 75-lecia MPK we Włocławku, więc kto wie, jakie jeszcze niespodzianki w jubileuszowym roku będą przygotowane dla pasażerów. Na antenie Radia Włocławek gramy 100% polskich przebojów, również w wykonaniu lokalnych wokalistek i wokalistów. Za chwilę na 101,4 FM wokalistka Maja Czupryniak, która kilka lat temu wystąpiła na scenie The Voice of Poland. Drugim singlem wydanym przez włocławiankę jest utwór Uśmiecham się, którego już za chwilę posłuchamy na antenie Radia Włocławek.

0: Reklama.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584
1: po reklamie.
2: Radio Wrocławek
1: po polsku. To są wiadomości Radia Wrocławek po polsku.
3: Za nami dwa intensywne dni pełne tanecznych emocji. 6. Powiatowy Piknik Strażacki w Choceniu oraz kryminalni zatrzymali 37-latka za obrót narkotykami i środkami leczniczymi. Patryk Jaremerski, Puls Wrocławka, zapraszam. Za nami dwa intensywne dni pełne tanecznych emocji. We Wrocławku odbył się ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego Flex, który zgromadził tancerzy z różnych stron kraju. Na parkiecie nie brakowało energii, precyzji i widowiskowych choreografii, mówi Magdalena Musielewicz, Centrum Kultury Browar B.
4: To już czwarta edycja. Mamy kategorię disco, dance i hip-hop. Była kategoria jazz, Broadway jazz i show dance.
5: Jak by pani podsumowała ten pierwszy dzień?
4: Było bardzo dużo fajnej emocji, pięknej muzyki, bo to jazz ma taką fajną formę, którą można słuchać i słuchać i słuchać. No i jak do tego dochodzi jeszcze ruch, to jest coś pięknego. Także jurorzy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni poziomem. Bardzo im się podobało.
3: Młodzi tancerze chętnie dzielili się swoimi wrażeniami po występach. Dla wielu udział w turnieju był nie tylko rywalizacją, ale także motywacją do dalszego rozwijania tanecznej pasji.
5: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
6: Dobrze. Przeszłam do finału. Dobrze się w ogóle bawiłam.
5: A jak wyglądały twoje przygotowania do dzisiejszego dnia?
6: No, było trudno, żeby się tego nauczyć, ale jakoś dałam radę.
5: Powiedz proszę, a czym jest dla ciebie taniec?
6: Zabawą i radością.
5: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
6: No tak trochę nie za bardzo.
5: Było dużo stresu?
6: Nie.
5: Czym jest dla ciebie taniec?
6: Moją duszą.
3: Turniej Flex dobiegł końca, ale parkiet jeszcze przed chwilą żył energią występu. Emocje i rytm muzyki pozostały w pamięci uczestników jako inspiracje do kolejnych tanecznych wyzwań. Maj od lat kojarzy się ze strażakami i ich służbą na rzecz lokalnych społeczności. To właśnie z tej okazji w Choceniu odbył się 6. Powiatowy Piknik Strażacki, który zgromadził jednostki z całego powiatu wrocławskiego. Był to dzień pełen integracji, rozmów i wspólnej zabawy, mówi Roman Gołębiewski, starosta wrocławski.
7: Piknik strażacki wpisał już się w kilkuletnią tradycję. Za nami wiele pięknych, uroczystych, dostojnych obchodów organizowanych przez zarząd powiatowy, przez gminy. W jednostkach dzisiaj spotykamy się w troszkę luźniejszej atmosferze, podziękować strażakom, cieszyć się ich obecnością w dniu dzisiejszym, ale przede wszystkim wyrazić wdzięczność za to, co robią. Spotkanie na pikniku, ale pod dachem, bo dzisiaj także Dzień Rolnika, także strażacy tą pogodę oddali rolnikom, bo ona im także bardzo potrzebna.
3: Wydarzenie to było doskonałą okazją, by bliżej poznać codzienność strażaków, mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Ja się bardzo cieszę, że zawsze dla nas samorządowców szczebla wojewódzkiego jest tutaj miejsce, bo to też jest doskonała okazja do takich luźnych rozmów. Można poznać potrzeby strażaków, można poznać ich bliżej, ale też podziękować za tą ich służbę, za to, co robią na co dzień. Także ja zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdżam i się cieszę, że dzisiaj tutaj druhowie tak licznie przybyli, że będą chcieli ze sobą przebywać.
3: W trakcie pikniku wielokrotnie podkreślano, że strażacka służba budzi ogromny szacunek i uznanie. Powiat wrocławski od lat inwestuje w rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych. Strażacy w regionie korzystają z coraz nowocześniejszych sprzętu, mówi Marian Mikołajczyk, prezes powiatowego zarządu OSP we Wrocławku.
9: Jeżeli chodzi o powiat wrocławski, jesteśmy, można powiedzieć, tak w 90% usprzętowieni, to nowoczesnym sprzętem. My mamy w niektórych jednostkach lepszy sprzęt, jak nawet Państwowa Straż Pożarna. I co roku przybywa na nasz teren szereg sprzętu.
3: Strażacki piknik w Choceniu po raz kolejny pokazał, że za mundurem stoją ludzie pełni poświęcenia, gotowi nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy. Grudziąccy policjanci zatrzymali 37-latka podejrzanego o handel narkotykami i nielegalnymi środkami leczniczymi. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 30 kg narkotyków oraz kilkanaście tysięcy opakowań produktów leczniczych. Mężczyzna miał zajmować się dystrybucją zakazanych substancji za pośrednictwem przesyłek kurierskich. 37-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu od 3 do 20 lat więzienia.
1: Słuchacie Pulsu Wrocławka.

przez ostatnie kilka dni rzeka z Głowiączka była miejscem rekreacji. Od czwartku do niedzieli odbył się 32. spływ kajakowy rzeką z Głowiączką. W wydarzeniu wzięło udział 26 uczestników z Włocławka i regionu. Uczestnicy przepłynęli łącznie około 50 km na trasie Rybin-Włocławek. Czterodniowy spływ był okazją nie tylko, by płynąć jedną z największych rzek na Kujawach, ale przez kilka dni odbywały się również wydarzenia towarzyszące, takie jak integracyjne ogniska, biwaki i postoje, na przykład w Topólce, Kazaniu czy Brześciu Kujawskim. Po zdjęciach widzę, że kajakarstwo ma się na Kujawach bardzo dobrze i nie brakuje chętnych, by spędzać czas w kajaku, podziwiając piękną naturę z koryta rzeki. Organizatorem spływu był oddział kujawski PTTK we Włocławku i jestem przekonany o tym, że nie jest to ostatnia taka inicjatywa w tym roku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za chwilę prezydent Ukrainy kontra rzecznik Kremla w sprawie ćwiczeń na Białorusi. Zerkniemy też na wtorkowe maksymalne ceny paliw. Będą też korki za wsparcie zbiórki dla chorego profesora. Marcin Krzemiński. Armia białoruska prowadzi przy granicy z NATO ćwiczenia wojskowe. Tamtejsi żołnierze we współpracy z Rosją ćwiczą dostarczanie amunicji jądrowej i przygotowanie do jej użycia. Prezydent Ukrainy twierdzi, że Kreml planuje atak z terytorium swojego sojusznika. Tym razem jednak niekoniecznie celem ma być Ukraina, mówi Wołodymyr Zełenski.
2: Rosjanie chcą jeszcze bardziej wciągnąć Białoruś w wojnę i przeprowadzić kolejne agresywne operacje właśnie z terytorium Białorusi. Albo przeciwko nam, albo przeciwko jednemu z krajów NATO graniczących z Białorusią.
3: NATO, jakie poruszy Białorusi.
1: Oskarżeniom zaprzecza rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
4: Białoruś to nasz sojusz.
2: Białoruś jest naszym sojusznikiem, jednak jest to państwo suwerenne. Dlatego takie wypowiedzi są niczym innym, jak próbą dalszego podżegania do kontynuacji wojny i eskalacji napięć.
4: I nagnietanie napięciowości.
1: Tymczasem polski resort spraw wewnętrznych i administracji planuje ponownie wydłużyć czasowy zakaz przebywania w strefie przy granicy z Białorusią o kolejne 3 miesiące, co oznacza, że obowiązywałby do końca sierpnia. Tak zakłada projekt rozporządzenia w tej sprawie. Jutro paliwa o kilka groszy droższe niż w weekend i dziś. Mowa oczywiście o cenach maksymalnych publikowanych przez Ministerstwo Energii. Ale do rzeczy, litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6 zł 42 grosze, benzyny 98 6,97, na oleju napędowego 6,85. Jarosław Kaczyński nie będzie w środę zeznawał w tzw. sprawie dwóch wież. Wniosek o przełożenie przesłuchania w prokuraturze okręgowej w Warszawie złożyli adwokaci prezesa PiS. Powodem ma być jego zły stan zdrowia. Kaczyński miał zeznawać jako świadek, a chodzi o sprawę dotyczącą planowanej w 2018 roku budowy wieżowców w centrum Warszawy. Austriacki biznesmen, który miał współfinansować inwestycje, oskarżył wtedy spółkę Srebrna o szkodę na ponad 1 000 000 euro. Od wizyty na Wawelu premier Węgier Peter Modziar jutro po południu rozpocznie pobyt w Polsce. Polityk ma zwiedzić katedrę i rozmawiać z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Ten punkt wizyty ma mieć charakter prywatny. Później Modziar spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Studenci matematyki na Uniwersytecie Śląskim będą dawać korki za wsparcie zbiórki. Chcą w ten sposób pomóc swojemu profesorowi, który choruje na stwardnienie rozsiane. Wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę na internetową zrzutkę i można już umawiać się na godzinne korepetycje, mówi pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
5: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
1: Korepetycje są prowadzone online, można się na nie zgłosić z każdym matematycznym wyzwaniem.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wtorek chłodny nad morzem, tam od 12 do 15 stopni. Na północy kraju 16 maksymalnie, 21 na zachodzie i na wschodzie. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Może padać deszcz, a po południu na południowym zachodzie, a także w Bieszczadach, może zagrzmieć.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Magdalena Fręch i Maja Chwalińska wygrały, Kamil Majchrzak przegrał. Nasi tenisiści w różnych humorach schodzili dziś z kortu. Fręch wygrała mecz pierwszej rundy turnieju w Strasburgu z Australijką Talią Gibson 7-6, 6-3. Chwalińska w pierwszej rundzie kwalifikacji do Rolanda Garrosa pokonała 6-0, 6-3 francuskę Alice Ramé. A Majchrzak przegrał swój pierwszy mecz po przerwie spowodowanej kontuzją w Hamburgu z Argentyńczykiem Camilo Ucho-Carabellim 6-1, 2-6, 3-6. Fermín López nie zagra w piłkarskich mistrzostwach świata. Klubowy kolega Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego z FC Barcelony złamał kość śródstopia i nie zdąży wyleczyć urazu przed mistrzostwami świata. López doznał kontuzji podczas niedzielnego spotkania z Betisem w przedostatniej kolejce La Liga i będzie musiał przejść operację. Mecz z Betisem był też ostatnim na Camp Nou dla Lewandowskiego, który w sobotę ogłosił swoje odejście z katalońskiego klubu. Tegoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku zacznie się 11 czerwca. Polscy piłkarze ręczni w końcu dali kibicom powody do radości. Po niezwykle emocjonującym dwumeczu biało-czerwoni pokonali Austrię i dzięki temu zagrają na przyszłorocznych mistrzostwach świata. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
9: Fakty są bolesne. Drużyna, która kilkanaście lat temu walczyła o medale mistrzostw świata, dziś świętuje sam awans na turniej. A jest się z czego cieszyć, bo dwa ostatnie lata to pasmo ogromnych rozczarowań. Wyniki były tak złe, że to Austria była faworytem dwumeczu. Ale na wyjeździe wygraliśmy jedną bramką, a wczoraj zremisowaliśmy w Olsztynie 30-30. Bramkę na wagę awansu rzucił 4 sekundy przed końcem meczu Michał Daszek.
10: Zauważyliśmy chwilę wcześniej, że Austriacy chcą po prostu rzutu z prawej strony boiska, także wyszło perfekcyjnie.
9: O tym, jak dużo znaczy ten awans, mówi rozgrywający Piotr Jędraszczyk.
11: Poleciałem już ze szczęścia, to była niesamowita atmosfera w hali, hala w Olsztynie odleciała i mamy awans na Mistrzostwa Świata, coś niesamowitego.
9: Polacy na Mistrzostwa Świata awansowali po raz 19. Turniej zostanie rozegrany w Niemczech na początku przyszłego roku.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
12: Przeboje tylko po polsku na 101,4 FM we Włocławku, Choceniu i Lubrańcu gra dla Was Radio Włocławek. Dobra muzyka na naszej antenie to oczywiście podstawa, ale warto też wiedzieć, co dzieje się w Waszej okolicy. Wieczorami sprawdzam dla Was najważniejsze wydarzenia, mówię o ciekawostkach i sprawdzam kalendarz kulturalnych imprez w regionie. W tej godzinie na pewno powiem o wydarzeniu, jakie odbędzie się 31 maja w Lubieniu Kujawskim.
0: WPP na 101,4 FM. A ja lubię cię jak lato.

Druga połowa maja to czas, gdy w naszym regionie już tak oficjalnie rozpocznie się sezon na wydarzenia plenerowe. 30 maja w Starym Brześciu odbędzie się 15. Święto Żuru Kujawskiego. Tego samego dnia, tyle że w Kowalu, zaplanowano Jarmark Kazimierzowski, a dzień później, czyli 31 maja w Lubieniu Kujawskim, będzie okazja do wspólnego świętowania podczas Dnia Rodziny. Na terenie zespołu dworsko-parkowego w mieście nad Jeziorem Lubieńskim od godziny 14 przygotowano atrakcje dla całych rodzin. Impreza rozpocznie się od pokazów rycerskich. Dla najmłodszych będą przygotowane specjalne stanowiska do strzelania z łuku oraz specjalna strefa rycerska. Podczas święta rodziny w Lubieniu Kujawskim nie zabraknie animacji i dmuchańców. O pyszności regionalne i nie tylko zadbają niezastąpione panie z kół gospodyń wiejskich Gliznowianki, Modliborzanki, Krzewie i Kaliska. Ostatni dzień maja w Lubieniu Kujawskim zapowiada się świetnie. Będzie zabawa, integracja i wspólnie spędzony czas mieszkańców z miasta i gminy. Wstęp na wydarzenie jest oczywiście wolny.

Nowy dzień, kolejny tydzień i znani i lubiani w kalendarzu urodzin. Sprawdzam już teraz, kto ze świata muzyki, kultury, filmu i show biznesu świętuje dzisiaj kolejną rocznicę urodzin. Na początek jednak wyjątkowe wspomnienie jednego z największych Polaków, czyli Karola Wojtyły, a właściwie papieża Jana Pawła II, 106. rocznicę urodzin. 82 lata świętuje dziś Albert Hammond, piosenkarz, kompozytor i producent muzyczny. 72. urodziny celebruje basista zespołu Kombi Waldemar Tkaczyk. 69 lat na liczniku ma od dzisiaj producent muzyczny Michael Cretu. 64 lata skończyła jedna z ikon muzyki lat 80., niemiecka piosenkarka Sandra. 57 lat temu urodziła się piosenkarka Martika. Równe 50 lat skończył dzisiaj wokalista i tancerz zespołu Weekend Radosław Liszewski. 41 wiosen ma od dzisiaj aktor musicalowy i dubbingowy Jan Traczyk. Najlepsze życzenia dla wszystkich urodzonych 18 maja.

0: Noc muzeów we Włocławku przyciągnęła do ciekawych miejsc wielu mieszkańców miasta i regionu. Przygotowane atrakcje i możliwość zobaczenia miejsc na co dzień niedostępnych skusiła wielu, by w piątkowy i sobotni wieczór wyjść z domu i dowiedzieć się więcej o fajansowym mieście, zabytkach i ciekawych miejscach. Zwiedzający na przykład budynek Urzędu Miasta we Włocławku mieli niepowtarzalną okazję zwiedzić miejsca zazwyczaj pozamykane i niedostępne oraz wejść na dach budynku przy Zielonym Rynku na taras widokowy, skąd widok na Włocławek zachwycił niejednego zwiedzającego. Z tego co widziałem, to długa kolejka chętnych ustawiła się również do nocnego zwiedzania interaktywnego skarbca fajansu przy ulicy Żabiej. Wielu mieszkańców spotkało się również przed włocławską katedrą, by odkryć tajemnicze miejsca najstarszego zabytku w naszym mieście. Takie wydarzenia pokazują, jak duży jest potencjał turystyczny naszego miasta i jak wiele jest do odkrycia przez mieszkańców, a jeszcze więcej przez turystów.
1: Reklama.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu serdecznie zapraszają na jubileuszową 15. edycję Święta Żuru Kujawskiego. Widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski, będą animacje i zabawy dla dzieci, wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids, Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego Święta Żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może Was zabraknąć.
1: Po reklamie.
3: Radio Wrocław.
1: Po polsku.
4: Kolej.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Niespokojna pogoda. Powiemy, gdzie może zagrzmieć i padać. Wrócimy też do zatrzymania przez Izrael flotylli, którą płynął Polak. Będą również szkodliwe substancje, między innymi w ubraniach. Marcin Krzemiński. Jeszcze przez niespełna godzinę aktualne. Ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem głównie w centrum, na wschodzie i na północy kraju, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
1: Alarm burzowy obowiązuje w 5 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Siły izraelskie ponownie zatrzymują łodzie należące do flotylli Global Sumut, płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Wśród porwanych członków załogi jest Polak Łukasz Kozak, który został dziś uprowadzony około 130 km od wybrzeży Cypru. Wysłannicy Tel Awiwu do tej pory zdążyli już przejąć co najmniej 26 jednostek. Tymczasem premier Izraela Benjamin Netanyahu tak określa te operacje.
3: To udaremnienie i zniweczenie złośliwego planu mającego na celu przełamanie izolacji, jaką nakładamy na terrorystów z Hamasu w Strefie Gazy.
1: Flotylla Global Sumut wyruszyła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Mamaris. To już druga taka inicjatywa w Strefie Gazy. Poprzednia misja flotylli również zakończyła się interwencją ze strony Izraela. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała dziś w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Ewelina R. dziś w sądzie przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się od niego odwołać. Ubrania, obrusy, biżuteria i wyroby skórzane. Po kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów okazało się, że aż 7% sprowadzonych rzeczy zawiera zbyt duże stężenie substancji szkodliwych, mówi Jagoda Kruszewska z UOKiK-u.
4: Biżuteria z 400 razy przekroczonym stężeniem kadmu i ponad 333 razy przekroczonym stężeniem ołowiu. Obrusy ceratowe, które miały 57 razy za dużo ftalanów. Skórzane rękawiczki, które miały ponad 2 razy za dużo chromu szóstego.
1: Noszenie takich rzeczy może się skończyć na przykład podrażnieniem skóry. Linda Klimowicowa odpadła w eliminacjach do French Open. Pochodząca z Czech, ale grająca w polskich barwach tenisistka przegrała w pierwszej rundzie z Serbką Lolą Radowijewicz 3-6-4-6. Dalej gra Maja Chwalińska, która pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3. Jej kolejną przeciwniczką będzie francuska również Carole Monet. Na jutro zaplanowano z kolei mecz Katarzyny Kawy z Amerykanką Ayaną Akli. Aby znaleźć się w głównej drabince turnieju, trzeba wygrać w eliminacjach 3 mecze. Bez eliminacji w Paryżu zagrają Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro przewaga chmur, choć od czasu do czasu będzie się pojawiać słońce, ale częściej raczej będzie padać deszcz. A po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie możliwe burze. Na termometrach od 12 do 14 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, około 18 w centrum i 21 na Podlasiu i Polesiu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.
7: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
8: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
9: Po reklamie.
10: We Włocławku i regionie polskie przeboje, gwiazd, debiutantów i lokalnych artystów na 101,4 FM gra dla Was Radio Włocławek. Słyszymy się już po godzinie 20. Patryk Kamiński, witam ponownie. Dobry, bo wspólny wieczór. Muzyka na najbliższe 50 parę minut przygotowana, lokalne tematy w trakcie dopracowywania. Przypominam, że Wy również możecie informować nas, o czym warto powiedzieć na antenie naszego radia. Wystarczy, że w wiadomości prywatnej na Facebooku napiszecie nam, o czym warto powiedzieć, a jeśli nagracie nam głosówkę, to już w ogóle byłoby super. Razem tworzymy nasze lokalne radio na Kujawach, więc gorąco zachęcam do tego, by podrzucać nam tematy, którymi warto się dzielić na naszej radiowej antenie. Za kilka minut powiem o konkursie kulinarnym, który przechodzi pewną metamorfozę.
11: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Jaki jest największy przysmak kuchni kujawskiej? W tym temacie zdania są na pewno podzielone, bo sympatyków klusek z serem i skwarkami na pewno nie brakuje. Podobnie jest z sympatykami czarniny lub jak kto woli czerniny. Dla wielu osób absolutnym numerem jeden jest kiszczok albo placki na sodzie, czyli popularne sodzioki. O kujawskich kulinariach wspominam teraz nie bez powodu, bo czytam, że ruszyła nowa edycja wielkiego konkursu kulinarnego. Znana do tej pory Bitwa Regionów zmienia nazwę na Polska Smakuje, jednak cel i pasja do tradycyjnej kuchni pozostają te same. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie regionalnej potrawy w oparciu o własną recepturę i krajowe produkty. Konkurs składa się z trzech etapów: regionalnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego finału. Na każdym z nich na uczestników czekają nagrody pieniężne, a główny zwycięzca wygra dodatkowo wyjazd na zagraniczne targi rolno-spożywcze. Na Kujawach panie z kół gospodyń wiejskich działają bardzo aktywnie, nie tylko w temacie kulinarnych przysmaków, ale również organizacji wydarzeń kulturalnych. Mam nadzieję, że za kilka dni dowiemy się, że na przykład koło gospodyń wiejskich z Lubrańca, Rzadkiej Woli czy Smólnika będzie reprezentowało nasz region na etapie regionalnym wydarzenia. Kto jak kto, ale panie z KGW naprawdę mają patent na przygotowywanie pysznych lokalnych zup, dań i deserów.
1: Reklama. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z OWE Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z OWE Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
2: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
2: Po polsku.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: Emocje po tegorocznym konkursie piosenki Eurowizji powoli opadają. W sobotę odbył się wielki finał 70. jubileuszowego konkursu Eurowizji. I dla nas ten konkurs w tym roku był powodem do dumy, mimo tego, że Alicja Szemplińska zajęła ostatecznie 12. miejsce. Wokalistka utwór Pray wykonała po prostu fenomenalnie. W mediach społecznościowych zaraz po wykonaniu pojawiły się komentarze, a w nich słowa uznania, gratulacje i powód do dumy. Konkurs wygrała Bułgaria piosenką Bangaranga. Dara, czyli bułgarska wokalistka, swoją piosenką po raz kolejny udowodniła, że w Eurowizji wcale nie są najważniejsze umiejętności wokalne, tylko show, chwytliwy refren i choreografia. Jestem ciekaw, czy wy zgadzacie się z werdyktem europejskiej publiczności, bo ja po obejrzeniu finału jestem już pewien, że gdyby Piotr Pręgowski z parawanami tango pojechał do Wiednia, byłby co najmniej w pierwszej piątce. A tak już poważnie, Alicji Szemplińskiej serdecznie gratulujemy za to, że zaśpiewała tak, że mogliśmy być dumni. Dla nas jesteś zwyciężczynią, bo z tego co czytałem komentarze, dawno Polacy nie byli tak dumni z naszej reprezentantki na Eurowizji. Nie było ani wstydu, ani tandety i tym bardziej kiczu.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Po reklamie.
3: Radio Wrocławek.
2: Po polsku.

Mieszkańcy sołectwa Konkowa Wola w gminie Brześć Kujawski mogą już w pełni korzystać z nowoczesnego terenu sportowo-rekreacyjnego. Nowo powstały kompleks ma służyć integracji pokoleń, aktywnemu wypoczynkowi dzieci i młodzieży oraz organizacji lokalnych wydarzeń. Po części oficjalnej i tradycyjnym przecięciu wstęgi przyszedł czas na sportowe emocje. Głównym punktem programu, który wzbudził najwięcej emocji, był inauguracyjny turniej piłki nożnej. Na nowym boisku zmierzyły się trzy drużyny: OSP Konkowa Wola, mieszkańcy Konkowej Woli i pracownicy Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim. Mecze obfitowały w zaciętą rywalizację, piękne bramki i przede wszystkim świetną zabawę w duchu fair play. Lokalna publiczność głośno dopingowała swoich faworytów. Organizatorzy zadbali o to, aby nikt podczas otwarcia się nie nudził. Na przybyłych mieszkańców czekało mnóstwo bezpłatnych atrakcji, w tym dmuchane zjeżdżalnie i zamki dla najmłodszych. Animacje sportowe, gry, konkursy i zabawy ruchowe dla dzieci były prowadzone przez animatorów. Wspólny poczęstunek i strefę grillową przygotowali gospodarze, czyli sołectwo Konkowa Wola. Nowy teren rekreacyjny w Konkowej Woli to kolejny krok w kierunku podnoszenia jakości życia mieszkańców gminy Brześć Kujawski. Obiekt jest ogólnodostępny i czeka na wszystkich miłośników sportu oraz relaksu, nie tylko z sołectwa Konkowa Wola, ale także z sąsiednich miejscowości. Kolejne boisko w naszym regionie otwarte, idealnie na wiosnę i lato, gdy sportowa aktywność dla dzieci jest jak najbardziej wskazana.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Amerykańscy żołnierze w Polsce, tematem debaty w Europarlamencie. Afera o cenę masła, jest skarga na promocję w dwóch sieciach. Będą też półkolonie. Do wakacji jeszcze chwila, ale już ruszają zapisy. Marcin Krzemiński. Jutro w Parlamencie Europejskim debata m.in. o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Polski. Wniosek o jej szybkie przeprowadzenie podczas trwającej sesji w Strasburgu złożył Michał Kobosko z Grupy Odrodzenie. Wniosek poparła większość europosłów. Cel debaty? Chodzi o to, jakie stanowisko zajmie Komisja Europejska i szefowa unijnej dyplomacji. Pomysłodawca debaty liczy na wyrażenie solidarności i uznanie zagrożenia.
2: I że w związku z tym także kraje członkowskie Unii Europejskiej i sama Komisja Europejska muszą się zastanowić, co z tym fantem zrobić.
1: Mówi europoseł Michał Kobosko. Debata w Strasburgu będzie jutro. Jutro też polscy wojskowi i ministrowie obrony będą bezpośrednio rozmawiać z amerykańskimi odpowiednikami o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy do Polski. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której kostka masła kosztuje między 1 a 2 złote. Społem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według prezesa Społem Ryszarda Jaśkowskiego mleczarnie sprzedają do sieci handlowych masło za około 4 złote za kostkę.
3: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje w kwestii właśnie drastycznych cen masła w sklepach dyskontowych, z uwagi na to, że to jest cena zupełnie nierealna.
1: UOKiK twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. Rzecznicy praw uczniowskich mieliby pojawiać się w szkołach od 1 września. Tak m.in. zakłada rządowy projekt zmian prawa oświatowego, nad którym pracuje Sejm. Rzecznikiem z automatu miałby być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To jednak nie podoba się Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. Dlaczego? O tym Bartosz Kądziołka.
4: Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo pracy i duża odpowiedzialność, ale bez dodatkowego wynagrodzenia. Do tego skargi będą mogły być anonimowe.
5: Mogą być tutaj pewne problemy dotyczące jakichś zmyślonych spraw, albo też sytuacji takich, gdzie ktoś chce komuś zrobić jakąś krzywdę i konfabuluje.
4: Poza tym osoba jawnie zgłaszająca skargę miałaby być objęta ochroną jak sygnalista.
5: Jest to przepis na jakiś paraliż, na jakieś konflikty.
4: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy.
1: Ruszają zapisy na letnie półkolonie. Na przykład w Bydgoszczy miasto przygotowało w sumie 3700 miejsc dla dzieci do 13 roku życia. W programie szeroka gama zajęć, zapowiada rzeczniczka ratusza Marta Stachowiak.
6: Zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne, krótkie wycieczki plenerowe.
1: Za tydzień wypoczynku rodzice zapłacą od 295 do 335 zł.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy najpogodniej na zachodzie, niemal wszędzie może padać deszcz, na wschodzie początkowo możliwe zanikające burze, na południu natomiast lokalnie gęste mgły. Na termometrach od 4-5 stopni na zachodzie kraju do 10-11 na wschodzie.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Magdalena Fręch i Maja Chwalińska wygrały, Kamil Majchrzak przegrał. Nasi tenisiści w różnych humorach schodzili dziś z kortu. Fręch wygrała mecz pierwszej rundy turnieju w Strasburgu z Australijką Talią Gibson 7-6, 6-3. Chwalińska w pierwszej rundzie kwalifikacji do Roland Garrosa pokonała 6-0, 6-3 francuskę Alice Ramé. A Majchrzak przegrał swój pierwszy mecz po przerwie spowodowanej kontuzją w Hamburgu z Argentyńczykiem Camilo Ucho-Carabellim 6-1, 2-6, 3-6. Fermin Lopez nie zagra w piłkarskich mistrzostwach świata. Klubowy kolega Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego z FC Barcelony złamał kość śródstopia i nie zdąży wyleczyć urazu przed mistrzostwami świata. Lopez doznał kontuzji podczas niedzielnego spotkania z Betisem w przedostatniej kolejce La Liga i będzie musiał przejść operację. Mecz z Betisem był też ostatnim na Camp Nou dla Lewandowskiego, który w sobotę ogłosił swoje odejście z katalońskiego klubu. Tegoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku zacznie się 11 czerwca. Polscy piłkarze ręczni w końcu dali kibicom powody do radości. Po niezwykle emocjonującym dwumeczu biało-czerwoni pokonali Austrię i dzięki temu zagrają na przyszłorocznych mistrzostwach świata. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
10: Fakty są bolesne. Drużyna, która kilkanaście lat temu walczyła o medale mistrzostw świata, dziś świętuje sam awans na turniej. A jest się z czego cieszyć, bo dwa ostatnie lata to pasmo ogromnych rozczarowań. Wyniki były tak złe, że to Austria była faworytem dwumeczu. Ale na wyjeździe wygraliśmy jedną bramką, a wczoraj zremisowaliśmy w Olsztynie 30-30. Bramkę na wagę awansu rzucił 4 sekundy przed końcem meczu Michał Daszek.
11: Zauważyliśmy chwilę wcześniej, że Austriacy chcą po prostu rzutu z prawej strony boiska, także wyszło perfekcyjnie.
10: O tym, jak dużo znaczy ten awans, mówi rozgrywający Piotr Jędraszczyk.
12: Poleciałem już ze szczęścia, to była niesamowita atmosfera w hali, hala w Olsztynie odleciała i mamy awans na Mistrzostwa Świata, coś niesamowitego.
10: Polacy na Mistrzostwa Świata awansowali po raz 19. Turniej zostanie rozegrany w Niemczech na początku przyszłego roku.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
13: Na dobry wieczór polecają się polskie przeboje w Radiu Włocławek. Kilka minut po 21 to czas nie tylko na ostatnią wspólną godzinę, ale również na pozdrowienia dla nocnych zmian z Włocławka i okolicy, miłej pracy dla wszystkich pracujących stacjonarnie i mobilnie, na muzyczne wsparcie jak zawsze możecie liczyć. Mam nadzieję, że nocka w pracy minie Wam szybko i bezproblemowo. Wielkie dzięki, że jesteście razem z nami, a w tej godzinie postaramy się ustalić, co łączy klub piłkarski z Lubrańca z FC Barceloną.

0: kibice MGKS-u Lubraniec na legendarnym stadionie Camp Nou w Barcelonie. To nie żaden fotomontaż ani narzędzia AI. Faktycznie na stadionie w Katalonii podczas meczu gospodarzy z Realem Betis obecni byli mieszkańcy Lubrańca i sympatycy klubu z Kujaw i postanowili swoją wizytę udokumentować w bardzo oryginalny sposób. W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie prezentujące kibica trzymającego szalik drużyny z Lubrańca na tle trybuny stadionu FC Barcelony. Jak mawia futbolowy klasyk, wszystko jest możliwe i może za 20 albo 30 lat to właśnie FC Barcelona i MGKS Lubraniec spotkają się na legendarnym stadionie. Marzenia są podobno po to, by je spełniać, a co przyniesie przyszłość, nigdy nie wiadomo.
1: Po polsku.

poniedziałkowy wieczór, czas na trochę informacji muzycznych. Wokalista Mietek Szcześniak, który miesiąc temu wystąpił na scenie Brzeskiego Wahadła, prezentuje muzyczną nowość. Artysta powraca po dłuższej przerwie, prezentując zupełnie nowy projekt. Everybody and Soul to wyjątkowy singiel, będący efektem międzynarodowej współpracy artystycznej, który łączy brzmienia inspirowane klasyką amerykańskiej muzyki, folkiem, rock'n'rollem i bluesem z uniwersalnym, poruszającym przesłaniem. Utwór opowiada o potrzebie wewnętrznej przemiany i przypomina, że prawdziwa zmiana świata nie zaczyna się od zewnętrznych sił, lecz od każdego z nas. Everybody and Soul to nie tylko utwór muzyczny, ale także emocjonalny przekaz skierowany do współczesnego słuchacza, inspirujący, refleksyjny i pełen energii. Łączy w sobie głębię przekazu z muzyczną ekspresją, trafiając zarówno do odbiorców wrażliwych na tekst, jak i tych, którzy poszukują autentycznych brzmień i emocji. To singiel, który nie tylko wybrzmiewa, ale zostaje z odbiorcą na dłużej, prowokując do myślenia i działania. Gorąco polecam, żeby nie tylko posłuchać nowego singla Mietka Szcześniaka, ale również obejrzeć teledysk nawiązujący do historycznych wydarzeń w naszym kraju.

0: po polsku.
1: Spotkanie klasowe po wielu latach. To jest wydarzenie, które zawsze przywołuje wspomnienia i powoduje wiele pozytywnych emocji. Spotkać się z koleżankami i kolegami z klasy po 10, 20 czy 30 latach to powrót do czasu beztroski, dzieciństwa i też czasami pierwszej miłości. Czytam, że po 26 latach od matury dawni uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Nieszawie ponownie spotkali się, by wspominać szkolne lata. W Ciechocinku odbył się wyjątkowy zjazd absolwentów rocznika 96-2000, w którym udział wzięli także nauczyciele i dyrekcja szkoły. Nie zabrakło wzruszeń, wspomnień i rozmów o liceum, które zakończyło swoją działalność ponad dekadę temu. Chociaż od matury minęło 26 lat, dawni uczniowie z entuzjazmem wrócili wspomnieniami do szkolnych czasów. Pomysłodawcą zjazdu był jeden z absolwentów, Jędrzej Dąbrowski. Na zaproszenie odpowiedziało około 40 absolwentów, którzy przyjechali z różnych stron Polski, a nawet świata. Podczas spotkania nie brakowało wzruszeń, serdecznych powitań i rozmów trwających do późnych godzin. Podobno dużym zaskoczeniem dla absolwentów okazała się pamięć nauczycieli, którzy po latach potrafili przypomnieć sobie nie tylko imiona i nazwiska uczniów, ale nawet miejsca, w których siedzieli podczas lekcji. Nauczyciele to mają niezłą pamięć. Liceum Ogólnokształcące w Nieszawie zakończyło swoją działalność w 2014 roku. Na szczęście pięknych wspomnień z lat młodości nikt absolwentom Liceum Ogólnokształcącego w Nieszawie nie zabierze. Dzisiaj tak trochę nostalgicznie, ale z uśmiechem kończymy nasz program. Patryk Kamiński, dziękuję za wspólnie spędzone ostatnie godziny. Wszystkim życzę spokojnej nocy. W naszym studiu melduję się ponownie jutro po godzinie 18. Do usłyszenia.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ogromne utrudnienia na kolei po wypadku we Włoszczowej. Potem prokuratura i kontrowersyjny pomysł walki osób bezdomnych. Luka Modrić wybiera się na swój piąty mundial. Marcin Krzemiński. Całkowita blokada na jednym z najważniejszych szlaków kolejowych na centralnej magistrali kolejowej. To po tragicznym wypadku we Włoszczowej w Świętokrzyskiem. Skład relacji Zakopane-Warszawa potrącił śmiertelnie mężczyznę. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Ustalają m.in. dane mężczyzny, jak doszło do tragedii. Służby czekają też na zgodę, by puścić ruch pociągów drugim torem. No ale priorytetem jest zabezpieczenie śladów na miejscu wypadku. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula złożyła w prokuraturze zeznania w sprawie organizacji walk osób w kryzysie bezdomności. Polityczka lewicy zeznawała jako świadek po tym, jak zgłosiła do organów ścigania kontrowersyjny pomysł jednej z federacji. Paweł Radzewicz.
2: Gala pod nazwą Kloszard Combat miała wykorzystywać ludzkie nieszczęście. Jej organizatorzy mogli łamać prawo, mówi Katarzyna Kotula.
3: Chcemy wysłać jasny sygnał, że nie ma zgody na promocję przemocy, ale przede wszystkim nie ma zgody na monetyzację takich działań, w których wykorzystuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami.
2: Jak przekonuje polityczka, niewykluczone, że potencjalni uczestnicy walk nie wiedzieli, na co się decydują.
3: Czas, żeby państwo przygotowało dobre narzędzia do reagowania, bo możemy jako politycy składać zawiadomienia do prokuratury, ale jako parlamentarzyści też jesteśmy zobligowani do zmian systemowych.
2: Projekt dotyczący zakazu patostreamingu jest już w Sejmie.
1: Amerykańskie władze wprowadziły tymczasowy zakaz wjazdu dla podróżnych z Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. W Afryce rozwija się epidemia wirusa Ebola. Zmarło już ponad 100 osób. Odnotowano blisko 400 zakażeń. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia. Planowane na środę przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego nie odbędzie się. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: W ostatnich dniach wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie pismo, w którym pełnomocnik świadka Jarosława Kaczyńskiego wnosi o przełożenie terminu z uwagi na stan zdrowia świadka. Do tego pisma załączone zostało zaświadczenie lekarskie. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
1: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna.
4: Sława Kaczyńskiego wnosi o przełożenie terminu z uwagi na stan zdrowia świadka. Do tego pisma załączone zostało zaświadczenie lekarskie. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
1: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna inwestycji dwie wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Prokuratura bada sprawę po tym, jak w 2018 roku austriacki biznesmen oskarżył spółkę o oszustwo, na którym stracić miał prawie 1,5 miliona euro. Arka Gdynia spada z ekstraklasy. W meczu 33. kolejki przegrała 2-3 na własnym boisku z Termaliką Brookbet Nieciecza, która zresztą też opuszcza najwyższą w Polsce piłkarską klasę rozgrywkową. Dodam, że w sobotę w ostatniej kolejce sezonu Arka zagra mecz wyjazdowy z Rakowem Częstochowa. 40-letni Luka Modrić, jeden z najlepszych piłkarzy Chorwacji w historii, wybiera się na swój piąty mundial. Znalazł się we wstępnym, ogłoszonym dziś 26-osobowym składzie reprezentacji tego bałkańskiego kraju.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie miejscami burze. Na termometrach od 12-14 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, przez 18 w centrum, do 21 na Podlasiu i Polesiu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask.

0: Ania i Krzysztof Kres.
1: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną w radiowym studio Monika Przewodzikowska, technik masażysta. Witam Panią serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Masaże są relaksujące, masaże są lecznicze, ale są też takie masaże, które potrafią zdziałać cuda, jeśli chodzi o modelowanie naszej sylwetki, o tych masażach, bo przecież pora roku sprzyja temu, żeby ściągać kolejne warstwy ubrań z siebie. Porozmawiajmy, jakie są masaże, które powodują, że nasze ciało zaczyna wyglądać lepiej, ginie nam gdzieś celulit i pozbywamy się zbędnych kilogramów.
2: W naszej placówce mamy szeroką gamę takich masaży. Wyróżniamy masaże liftingujące, masaże ujędrniające, masaże bańką chińską, masaże pałkami chińskimi, masaże przy użyciu specjalnych urządzeń. Także tutaj mówimy o medycynie estetycznej. Mamy także masaże maderoterapia, która

0: na brzuchu, na pośladkach, na udach i przy użyciu właśnie tych drewnianych narzędzi niweluje tkankę tłuszczową, niweluje celulit i wszelkie obrzęki, bo madoterapia składa się z trzech etapów. Z głębokiego drenażu limfatycznego, który właśnie pobudza naszą chłonkę do redukcji, więc tu chodzi o wszelkie obrzęki. Później modelujemy ciało przy pomocy właśnie tych drewnianych narzędzi, a na koniec mamy część relaksacyjną.
1: Między innymi poprawia nie tylko stan naszej skóry, nasze samopoczucie, ale również pozwala na pozbycie się celulitu i zbędnej tkanki tłuszczowej. Powiedziała Pani, że jest to metoda bezinwazyjna, no ale jednocześnie mówi Pani, że pracuje drewnianymi przyrządami. To nie kojarzy się dobrze, nie kojarzy się ciepło. Czy jest to metoda bezbolesna?
0: Tak, ja wiem, jak to wygląda. Te narzędzia są tak skonstruowane, że mają różne krawędzie, albo gładkie, albo z wypustkami. I w zależności od tego, z jaką partią ciała pracujemy, stosujemy odpowiedni przyrząd, ale dotyk, odczucie tego przyrządu na ciele pacjenta dostosowujemy do poszczególnych osób.
1: Czyli rozumiem, że są osoby, które mają, nie wiem, wyższy próg bólu, więcej tkanki tłuszczowej i wtedy ich nie uciskamy, nie okładamy tymi pałeczkami mocno, tylko delikatnie, co też przynosi efekty.
0: Tak, bo ten masaż wyróżnia specjalistyczne ruchy. Tutaj nie mamy żadnych oklepywań, mamy tylko tutaj rolowanie, uciski oraz ślizgi posuwisto-zwrotne.
1: Maderoterapia to technika masażu, która pozwala nam na pozbycie się między innymi celulitu, ale też tkanki tłuszczowej. Z panią Moniką Przewodzikowską, technikiem masażystą, o tym dziś rozmawiamy. Proszę powiedzieć, które partie ciała, czy to jest sprawa indywidualna, czy nie, są najbardziej podatne na ten masaż, na tą technikę i efekty przychodzą najszybciej?
0: Najczęściej pracujemy z brzuchem i tutaj już widać po pierwszej serii efekty, dlatego że głęboki drenaż limfatyczny powoduje pobudzenie limfy, chłonki, która zostaje wraz z wodą wydzielona z organizmu. Pracujemy także na udach i od razu także widać, że zmniejszył się celulit. Pracujemy z twarzą, gdzie także od razu pod wpływem drenażu limfatycznego zostaje zrzucony obrzęk. Pracujemy z ramionami. Tutaj też widziałam bardzo duże efekty.
1: I jaka jest zalecana seria takich zabiegów, żeby to było skuteczne i widoczne?
0: Najczęściej ja proponuję swoim pacjentom serię od 5 do 12 zabiegów. Najmniej to jest właśnie 5, ale już po pierwszych 3 zabiegach widać różnicę. Stosujemy je 2 razy w tygodniu z przerwą lub 3 razy w tygodniu i po takim właśnie zabiegu prowadzimy taki oszczędniejszy tryb życia i pijemy dużo wody.
1: Ile trwa taki masaż?
0: W zależności od jakiej partii ciała pracujemy, na której partii ciała pracujemy, to trwa on od 30 do 60, 90 minut.
1: Czy są jakieś przeciwwskazania?
0: O tak, to jest bardzo dużo tych przeciwwskazań. Głównym przeciwwskazaniem są stany zapalne brzucha, są owrzodzenia, jakiekolwiek choroby wirusowe, bakteryjne, wiadomo, jakiekolwiek zmiany wirusowe, zakaźne na skórze, zakrzepica żylna, bo jeśli pracujemy z kończynami dolnymi, to jest bardzo ważnym elementem, niewyrównane wady serca, choroby zakaźne, to już chyba o nich mówiłam, i gorączka powyżej 38 stopni.
1: Czy jest jakaś alternatywa z technik, o której Pani wspominała na początku, dla tych, którzy nie mogą poddać się maderoterapii?
0: Maderoterapia jest bardzo przyjaznym zabiegiem, nawet wykonywana jest wtedy, kiedy na kończynach dolnych, na udach są pajączki, dlatego że ja nie stosuję takich technik inwazyjnych, jak bańka chińska, żeby te pajączki rozszerzyć.
1: A jeśli się wśród tych wszystkich przeciwwskazań znajdzie takie, że ja takiemu zabiegowi się nie mogę poddać, ma Pani do zaproponowania inny masaż,
0: oczywiście,
1: również skuteczny, jeśli chodzi o modelowanie sylwetki?
0: Tak, mamy pałki bambusowe, mamy drenaż limfatyczny, gdzie ja pobudzam układ limfatyczny do redukcji obrzęków, a także oczyszczenia naszego organizmu i to jest bardzo ważne, bo wtedy lepiej działa układ krążenia, a przez to układ trawienny i wszystkie nasze narządy, a także zwalam kortyzol i to jest najważniejsze, bo czasami tyjemy po prostu od za dużego stresu.
1: Czyli to jest taki bardziej relaksacyjny i tych przeciwwskazań jest zdecydowanie mniej przy takim masażu.
0: Tak, tak.
1: Proszę Państwa, Monika Przewodzikowska, technik masażysta, fizjoekspert, dziś radził, co zrobić, żeby było przyjemnie, a jednocześnie efektywnie możemy w ten sposób zadbać o swoje ciało. Dziękujemy za uwagę.
0: Dziękuję Państwu i serdecznie zapraszam. Fizjoekspert Wrocławek.
2: To był dzień na 101,4 FM.
3: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z mur. Pandemii, Netflix. I tak poczekamy do pierwszej.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Patryk Jaremierski z tej strony, a dziś moim i Państwa gościem jest pan Lech Krajewski, komandor spływów kajakowych rzeką z Głowiączką. No właśnie, w ostatni weekend miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, kolejna edycja spływu kajakowego. Proszę powiedzieć nieco więcej na temat tego wydarzenia.
2: Ten spływ to już 32. edycja. Mówią, że z Głowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 86 roku pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje wywrotki, są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi i dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i z Głowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny, zwłaszcza przy niższym stanie wody. Jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań. Tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną, no do pod katedrę w Włocławku. A tak normalnie to pływamy z Głuszyńskiego jeziora, z Orla, z tym, że tam nie można było po prostu przepłynąć. Taki niski stan wody był przy wypływie z jeziora. Jest jas, który podpiętrza i no, trzeba byłoby nosić za długo te kajaki.
1: Panie Leszku, wasze spływy są już tradycją. Czy poza samym spływem są organizowane jakieś dodatkowe atrakcje?
2: No tradycją tego spływu to są między innymi konkursy. No konkurs lotki, robimy wyścig kajakowy tradycyjny. Robimy takie na hasło, taki konkurs na hasło AA. No i quiz o ziemi tutaj kujawskiej. Kończy się spływ tradycyjnie w parku pod katedrą, a z uwagi na to, że to jest maj, to tutaj w katedrze to czy albo komunia rocznicowa, albo pierwsza komunia, to tutaj tych dzieciaków nieraz sporo jest i przymierzają się do kajaków i tak dalej. No w każdym razie wydaje mi się, że to jest impreza cykliczna. No dobrze wpisuje się w historię tutaj regionu, historię ziemi topuleckiej, skąd zaczynamy i promuje te wszystkie urocze zakątki, bo rzeka, trzeba przyznać, jest mimo, że uciążliwa, ale urokliwa. I dlatego w okresie tych lat, gdzie tą Głowiączkę robimy, no to tak gdzieś w granicach 1500-1800 osób brało udział z całej Polski i kiedyś, na samym początku, to nie wiedzieli, gdzie ta Głowiączka jest, co to jest za rzeka. A w tej chwili w świecie wodniackim to już jest marka znana i wiadomo, gdzie płynie, dokąd pływa i tak dalej, nie? To mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o spływie. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość. W zeszłym roku musieliśmy odwołać spływ z uwagi na to, że wody nie było po czym płynąć. No musi być trochę, no. Staramy się temu zapobiec, podejmując różne działania, między innymi na tym ostatnim etapie, spuszczając wodę. Kolega z zalewu pod Nowym Młynem trochę wody wzbogacił tą rzekę i możemy dzięki temu płynąć.
1: Dziękuję w takim razie za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był Lech Krajewski, komandor spływów kajakowych. Dziękuję.
0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.

fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę